0: SK2, Warszawa.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę.

0: płatność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Kultura. Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka, a już teraz rozmowa Agaty Chruściak z Magdaleną Żelazowską.
2: Magdalena Żelazowska, pisarka, dziennikarka, podróżniczka i jeszcze do tego autorka bloga żelazowska.pl jest dziś moim gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na swoim koncie masz kilka książek, bo to m.in. Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata, ale też całej serii amerykańskiej, czyli Amerykana, to co najlepsze w USA, czy Nowy Jork, opowieści o mieście oraz miasto marzycieli. No i trudno tu nie odnieść wrażenia, że pokochałaś ten kraj, o którym piszesz, że jest patchworkowy i rzeczywiście każdy zakątek to można powiedzieć, że jest oddzielna historia?
3: Tak, to jest, nie zapominajmy o tym, ogromne terytorium. Ja spędziłam w Stanach niecałe 4 lata i mam wrażenie, że tylko po powierzchni się przejechałam i palcem po fragmencie tej ogromnej mapy.
2: A 4 lata to jednak kawał czasu.
3: Tak, i nie próżnowałam. Starałam się naprawdę dobrze wykorzystać ten czas i jak najwięcej zobaczyć. Podróżowałam i samochodem, i samolotem, ale jest jeszcze bardzo długa lista miejsc, w które nie dotarłam i mam wrażenie, że ten apetyt rośnie w miarę jeżdżenia. Rzeczywiście, Stany Zjednoczone to jest miejsce niezwykle różnorodne. Ja się wielokrotnie zastanawiałam, jak to jest możliwe, żeby tak ogromny, tak liczny, tak zróżnicowany kraj utrzymać w ryzach. Jak to jest możliwe, że to jest jedno państwo?
2: To nawet w Polsce czasami się takie wrażenie odnosi, że każdy region to niemal w ogóle rządzi się swoimi prawami, przynajmniej takimi lokalnymi, a Ameryka to rzeczywiście też sobie tego nie wyobrażam, jak to jest możliwe, że nadal jeden kraj.
3: Zgadza się i mówimy tutaj o ogromnych przestrzeniach, bo to jest nie tylko kraj, który obejmuje różne strefy klimatyczne, ale on jest przede wszystkim bardzo rozległy. Są tam ogromne odległości. Część kraju leży przecież poza kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi. To są wyspy, są terytoria zależne. Nic dziwnego, że o Amerykanach krąży taki stereotyp, że oni w ogóle nie mają potrzeby wyjeżdżania ze swojego kraju, ponieważ nie wyjeżdżając za granicę, nie musząc martwić się o wymianę waluty, paszport i ubezpieczenie, mogą na terenie swojego własnego kraju zobaczyć i doświadczyć naprawdę wszystkiego. To jest oczywiście mit. Amerykanie chętnie podróżują, także w poszukiwaniu niższych cen, bo Stany Zjednoczone nie należą do najtańszych i do takiej podróży trzeba się dobrze przygotować.
2: No chociaż mówi się, że ubrania można tam tanio kupić.
3: To prawda. Jeżeli nie mamy ochoty ciągnąć ze sobą ciężkiej walizki, to można pojechać z pustą i wrócić z niedrogimi, a naprawdę świetnymi jakościowo ubraniami. Natomiast to nie wystarczy. Niedrogie jest, relatywnie jest także paliwo, ale już noclegi, koszt wynajęcia samochodu, jedzenie, ubezpieczenie zdrowotne, koszt roamingu bądź kupienia jakiejś lokalnej karty, to wszystko się sumuje na niemałe wydatki. Natomiast ponieważ do Stanów Zjednoczonych warto jest pojechać na dłużej ze względu na odległość, jaka nas dzieli od tego kraju, to dobrze taką podróż jest odpowiednio wcześniej zaplanować i również budżet odpowiednio wcześniej sobie odłożyć na nią.
2: Na dłużej, czyli na ile? No mówisz, że 4 lata ci nie wystarczyły, ale tyle to raczej mało kto raczej byłby w stanie sobie pozwolić na tak długą podróż wyłącznie w celach turystycznych. To ile trzeba tak zarezerwować już pokonując ten długi lot w jedną i drugą stronę? 2-3 tygodnie więcej?
3: Tak, myślę, że to jest minimum. Chyba, że możemy sobie pozwolić na luksus pojechania na weekend zakupów w Nowym Jorku. Znam osoby, które potrafią pojechać tylko na 2-4 dni po to, żeby obkupić się na wyprzedażach albo zobaczyć określoną sztukę na Broadwayu. No ale myślę, że większy sens ma jednak połączenie Nowego Jorku czy innego dużego miasta ze zwiedzaniem tego, co w głębi kraju, bo Stany Zjednoczone to kraj, w którym mamy kilka legendarnych metropolii, ale to państwo przede wszystkim prowincjonalne. Tam się jeździ po wielką przyrodę, do parków narodowych, po krajobrazy, po dzikie zwierzęta.
2: No właśnie, to gdzie tą podróż byś zaczęła? Jednak ten Nowy Jork czy coś mniejszego?
3: Na pierwszy raz Nowy Jork jest świetny, ponieważ mamy tam wiele połączeń, także bezpośrednich z Polski, z Europy. To miasto, które jest najbliżej Europy, ponieważ leży na wschodnim wybrzeżu. Samo w sobie jest fascynujące. Ja o Nowym Jorku napisałam 2 książki i mogłabym pisać więcej. Jestem, mimo że na co dzień nie jestem miłośniczką wielkich miast, to Nowy Jork absolutnie skradł moje serce. Warto spędzić tutaj co najmniej kilka dni. a samo miasto jest świetną bazą wypadową do tego, żeby pojechać gdzieś dalej, albo samochodem, na przykład wzdłuż wybrzeża Atlantyku, przejechać na południe przez południowe Stany aż na koniec Florydy, albo na północ. Fascynującym stanem jest na przykład Maine, to jest takie zupełnie inne oblicze Stanów Zjednoczonych. Kamieniste wybrzeża, latarnie morskie, surowy taki już trochę odludny klimat. Albo skorzystać z bardzo gęstej sieci połączeń lotniczych i wybrać się na zachód. To może być dziki zachód, to może być Kalifornia, mogą to być parki narodowe w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych, czyli na przykład Park Yellowstone, Grand Teton, Glacier National Park. Jest w czym wybierać. Myślę, że warto zadać sobie pytanie, jak duże odległości chcemy pokonać, jak dużo czasu jesteśmy w stanie przeznaczyć na przemieszczanie się oraz co nas najbardziej interesuje. Czy lubimy ciepło, czy raczej niekoniecznie takie wysokie temperatury, czy chcemy spędzić ten czas aktywnie, czy wolimy plażowanie, bogatą ofertę kulturalną miast, czy dzikie życie na prerii na przykład.
2: No to nie ma tutaj żadnej jednej wycieczki takiej optymalnej dla wszystkich, jak rozumiem. Tu każdy musi skroić tą podróż pod siebie.
3: Tak, jest najlepiej. Oczywiście na rynku działa wiele biur podróży, które starają się takie jak najbardziej przekrojowe wycieczki po Stanach zorganizować, ale one zawsze będą selektywne. Tak, w przypadku tak ogromnego kraju, tak różnorodnego, nie unikniemy kompromisów i oddzielania tego, co da się zrobić od tego, co byłoby już bardzo kosztowne albo trudne. Ale warto od czegoś zacząć. To nie musi być nasza ostatnia podróż do Stanów, to może być jedna z wielu.
2: No ale warto, żeby ta pierwsza była taka szczególna i zachęciła nas do powrotu. Chciałam wrócić do Nowego Jorku, no bo o nim napisałaś dwie książki. Przyznam, że ja nie byłam w Stanach, ale pierwsze moje skojarzenie o Nowym Jorku to są oczywiście te żółte taksówki, wieżowce, no i seks w wielkim mieście. To ile z tego jest prawdą i co tobie się w pierwszej kolejności kojarzy?
3: Wszystko. Ja myślę, że zarówno w przypadku Nowego Jorku, jak i Stanów Zjednoczonych możemy powiedzieć, że to są miejsca, które wyglądają dokładnie tak jak na filmach. To się nieczęsto zdarza, bo jest wiele miejsc na świecie, które na filmach, na zdjęciach wypadają lepiej, albo trochę inaczej.
2: Albo grają różne miejsca niekoniecznie.
3: Tak.
2: Rzeczywiście mają być tym miejscem, którym są.
3: A w przypadku Stanów chyba każdy się zgodzi z tym, że one nie są pod tym wizualnym względem przereklamowane, że to rzeczywiście tak wygląda i to słyszałam od znajomych, którzy mnie odwiedzali w Stanach, że zarówno od tych, którym na przykład Nowy Jork się bardzo podobał, jak i od tych, którzy uznali, że to jest miejsce absolutnie nie do życia, ale zgodzili się wszyscy, że no tak, to właśnie wygląda tak jak na zdjęciach, czyli te wszystkie stereotypy, te takie trochę klisze, które mamy w głowie, czyli właśnie te wysokościowce, żółte taksówki, ludzie z kartonowymi kubkami z kawą, tłoczący się na chodnikach, sprzedawcy hot dogów. To wszystko jest prawda i od tego nie należy się odżegnywać. I planując wizytę w Nowym Jorku, nie próbujmy na siłę unikać tego, co turystyczne, tego, co już 1000 razy zostało pokazane. Nie rezygnujmy z wyprawy pod Statuę Wolności.
2: No bo my na własne oczy tego nie widzieliśmy przecież, jeśli jesteśmy pierwszy raz.
3: Tak, ale to jest po prostu część tego miasta. I nie zobaczyć tego, to pozbawić się bardzo ważnej takiej popkulturowej części Nowego Jorku. Więc ja radzę, żeby się poddać temu mainstreamowi, zaliczyć to wszystko, zobaczyć to. A dopiero potem, jak już się nasycimy wycieczkami turystycznym autobusem z odkrytym dachem na przykład, to wtedy będzie czas na zagubienie się w mieście, na odkrywanie takich trochę mniej oczywistych zakątków, które na pewno każdy odkryje po swojemu, bo w tym mieście po prostu nie da się na chwilę nie zgubić.
2: No to powiedz o tych mniej oczywistych zakątkach, które ty byś odwiedziła, jadąc pierwszy raz. Statua Wolności na pewno, a co jeszcze?
3: Tarasy widokowe na dachach wieżowców, czyli Empire State Building, One World Trade Center. Moim ulubionym jest Top of the Rock, czyli taras na dachu Rockefeller Center.

0: Golden Kito, Chrysler Building, Woolworth Building. Oczywiście Empire State Building też, ale raczej ze względu na to, jak jest w środku urządzony, niż na zewnątrz. Więc koniecznie te
1: wejście po
0: słynne, tak, te słynne budowle. Parki. Nowy Jork jest bardzo zielony. Central Park obowiązkowo i należy tutaj przeznaczyć na spacer lub przejażdżkę rowerem, łódką, co najmniej kilka godzin. To jest niezwykle przepastne miejsce. Bardzo piękne też i tutaj warto się nie spieszyć.
1: Choć wydawałoby się, że w takim mieście to może nie być miejsca na takie duże, na tak duży zielony park.
0: Ale Nowojorczycy z rozmachem postanowili, że sobie zaprojektują także porządny park. Chociaż moim ulubionym parkiem jest inny park, dużo mniejszy, Bryant Park, w samym sercu Manhattanu, na tyłach Biblioteki Nowojorskiej. Tam zimą rozstawia się lodowisko, latem odbywają się różne wydarzenia kulturalne, jest piękna zabytkowa karuzela, kawiarenki. To miejsce jest naprawdę czarujące, podobnie jak Washington Square Park w mojej ulubionej dzielnicy, czyli Greenwich Village, dawna dzielnica artystycznej bohemy. Dzisiaj raczej luksusowa dzielnica rezydencjonalna, ale wciąż jest tam wiele uroczych kawiarenek, różne plany filmowe słynne tam miały miejsce, w tym znajdziemy tam dom serialowych przyjaciół albo mieszkanie serialowej Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście, o którym wspomniałaś. To jest takie bardzo przyjemne miejsce do spacerowania, do tego, żeby gdzieś przysiąść, napić się kawy, poszperać w second handach, które mają bardzo fajne, wyselekcjonowane ciuchy, ale też artykuły do wyposażenia wnętrz, obrazy, książki.
1: Więc czyli tak, jednak ta pusta walizka.
0: Tak.
1: Albo prawie pusta.
0: Przyda się. No i oczywiście to, co jest znane i lubiane, Piąta Aleja, mosty, most brukliński, którym warto się przejść. To jest miasto położone na kilkudziesięciu wyspach, więc polecam także wodne środki transportu.
1: I też zawsze w filmach robi wrażenie.
0: Tak, przejechanie się taką wodną taksówką albo pomarańczowym promem, który jest bezpłatny i który pływa pomiędzy Manhattanem a Staten Island, to pozwoli nam zobaczyć na własne oczy takie częste ujęcie, które się w filmach zdarza, czyli takie zbliżenie na Manhattan, takie wyspa się przybliża, te wieżowce stają się coraz bliższe i to rzeczywiście jest piękny widok. Polecam też przepłynąć z Manhattanu albo na Brooklyn, albo również ciekawe będzie udanie się na stronę New Jersey, bo stamtąd zobaczymy ten cały słynny nowojorski skyline, czyli panoramę miasta, którą właśnie najlepiej podziwiać za rzeki Hudson albo za East River.
1: A jeżeli chodzi o jedzenie, to rzeczywiście trzeba pójść na te słynne hamburgery, czy to tylko tak u nas się, nam się wydaje, że to Amerykanie to tylko hamburgery i nic więcej?
0: Nowy Jork to akurat kopalnia smaków i siedziba najlepszych światowych restauracji, najdroższych również. Tutaj spotkamy chyba wszystkie dostępne kuchnie świata. Mówi się o tym, że Nowy Jork jest skupiskiem wiosek, czyli dzielnic etnicznych i rzeczywiście coś w tym jest. W miarę rozwoju miasta i napływu imigrantów, zwłaszcza w XIX wieku i na początku XX wieku, ludzie, którzy przypływali z określonych krajów, lubili trzymać się razem. Tak się utarło, że Włosi mieszkali wśród Włochów, Polacy trzymali się razem.
1: No tak było pewnie łatwiej.
0: Tak, każdy chciał mieć takie zaplecze ulubionych towarów, produktów spożywczych, piekarzy, rzeźników. I to zostało nadal. Warto się przejść po tych dzielnicach, są na ten temat specjalne przewodniki i popróbować tego, co jedzą Nowojorczycy, bo Nowojorczycy to przecież przybysze z różnych stron świata.
1: Ale rzeczywiście, jak będziemy chodzić tymi różnymi dzielnicami, to zobaczymy od razu mniej więcej przynajmniej w jakim kręgu kulturowym jesteśmy.
0: Tak,
1: to widać?
0: To jest bardzo wyraźne, tak. Widać to po szyldach sklepowych, po towarach, które są wyłożone przed sklepami na tych stolikach, po restauracjach, po ubraniach, w jakich ludzie chodzą, więc to jest bardzo wyraziste. Także Nowy Jork to jest świetna okazja, żeby

0: kuchni etnicznych, kuchni lokalnych, kuchni światowej na najlepszym poziomie, ale też bardzo ciekawy jest nowojorski street food, czyli wszystko to, co kupimy z wózków ulicznych, od handlarzy, i to nie jest tylko kawa na wynos o niezbyt dobrej reputacji, ale różne przekąski, których historia w ogóle sama w sobie jest bardzo ciekawa. Zaczęło się luksusowo, pierwszym nowojorskim street foodem były ostrygi, ponieważ w wodach opływających Manhattan żyła kiedyś w XVIII wieku no, ogromna populacja ostryg. Teraz to oczywiście krajobraz ekologiczny się zmienił i raczej na ulicach ostryg się nie dostanie, ale dostanie się różne inne ciekawe rzeczy i warto ich popróbować.
1: No to...

0: czyli zaczniemy na przykład od Long Island i słynne kurorty luksusowe, raczej można pomarzyć o tym, żeby tam zanocować, czyli Southampton, East Hampton na końcu Long Island znajduje.
1: Ale popatrzeć
0: się.
1: Można, to jest za darmo.
0: Tak, oczywiście. Na końcu wyspy jest przepiękne miasteczko Montauk. Ja bardzo lubiłam jeździć na południe, czyli wzdłuż wybrzeża Atlantyku po stronie New Jersey. Tam są też śliczne miasteczka w stylu wiktoriańskim, czyli takie drewniane, plażowe wille z pasiastymi markizami, z werandami, z bujanymi fotelami. Coś pięknego. Moim ulubionym miasteczkiem jest do dzisiaj Ocean Grove, ale takich miasteczek jest naprawdę sporo, więc to jest bardzo fajny pomysł. Sam stan Nowy Jork, bo Nowy Jork to nie tylko miasto, ale stan Nowy Jork jest naprawdę niezwykle różnorodny. Można tam zobaczyć i plaże, i winnice, i całkiem wysokie góry. Sami Nowojorczycy uwielbiają jeździć do Catskills i góry Adirondack.

0: wiele bardzo malowniczych jezior i rzek, w tym Niagara. Wodospad Niagara również częściowo znajduje się na terenie stanu Nowy Jork i można go stamtąd podziwiać. Jeżeli mam ochotę wypuścić się dalej, no to droga wolna. Sąsiednie stany Connecticut, Pennsylvania są również bardzo ciekawe, ale zachęcam do tego, żeby przy okazji pierwszej wizyty w Stanach wypuścić się jeszcze dalej. Albo na południe, albo na zachód. Może na pierwszy ogień to południe byłoby lepsze, będzie mniejszy jet lag, bo poruszając się coraz bardziej na zachód, to zwiększamy sobie różnicę czasu pomiędzy Polską a Ameryką. Więc bardzo fajnym pomysłem jest zjechanie wzdłuż wybrzeży Oceanu Atlantyckiego na samo południe, poprzez takie stany jak Karolina Północna, Karolina Południowa, Georgia, Alabama, Mississippi, można zahaczyć o Luizjanę.
1: Czyli widokowo będzie też pięknie.
0: Widokowo, kulturowo, zupełnie inne rejony, zupełnie inna przyroda, inna kuchnia, inna mentalność. Także to będzie taka podróż naprawdę wielowymiarowa, wielowidokowa.
1: Ale mówisz, że będzie inaczej, poczujemy się bardziej swojsko, czy zupełnie o innej inności mówisz?
0: W ogóle wyjazd z dużego miasta na prowincję to już jest ogromna zmiana jakościowa. Życie zwalnia, ludzie się jakby bardziej uśmiechają, są bardziej skorzy do rozmowy, do pomocy też, to też jest ważne. Ja uwielbiam amerykańskie małe miasteczka. Niezależnie od tego, czy one się znajdują na południu, na północy, na wschodzie czy na zachodzie, to jest zawsze bardzo przyjemne doświadczenie. Przez takie miasteczko biegnie główna droga, tym się różnią te miasteczko od europejskich, że nie ma tam centralnego placu, a przynajmniej nie pełni on jakiejś ważnej funkcji, jest główna droga, Main Street, przy której znajdują się sklepy, stacja benzynowa, poczta, kościół.
1: No czyli też tak jak na tych filmach.
0: Tak,
1: no,
0: takie centrum.
1: To widzimy, to tak jest.
0: Życie, tak. I wielu Amerykanów ceni sobie takie otoczenie. Oni nie mają takiego parcia do przeprowadzek dużych miast, ponieważ równie dobre możliwości ma się na prowincji, w mniejszych miastach. Można sobie pozwolić na wygodny dom, ogromny amerykański samochód.
1: I bez tych ogrodzeń.
0: Bez ogrodzeń, często rzeczywiście tak.
1: A dlaczego? Bo mnie to zawsze
0: krępowało. Na słupku i z rogiewką.
1: Dlaczego cały czas tych ogrodzeń tam nie ma? Oni się tak czują bezpiecznie?
0: To jest kwestia kulturowa, tak. Ogrodzeń nie ma, za to są dosyć ostre prawa stanowe, które pozwalają strzec swojej nieruchomości i traktować intruzów bardzo surowo. Więc to poczucie bezpieczeństwa jest ulokowane po prostu trochę inaczej.
1: Czy ty po tych kilku latach w Stanach, bo tego nie powiedziałyśmy na początku, bo pojechałaś tam wysłana ze swojej firmy po prostu do pracy. Czy ty możesz powiedzieć o sobie, że spełniłaś ten swój amerykański sen? No bo w swojej książce przeczytałam, że to właśnie legendarny American Dream, które do dziś właściwie żywo funkcjonuje, no to ma już prawie 100 lat określenie.
0: Tak, ale mam wrażenie, że dzisiaj ono trochę co innego znaczy. Kiedyś American Dream był podszyty dolarami. To było marzenie przede wszystkim o pieniądzach.
1: O tak zwanych zielonych.
0: O tak, o dobrym życiu, o łatwym, szybkim zarobku, osiągniętym dzięki pracy, dzięki własnej gospodarności, zapobiegliwości, ale no właśnie legenda Ameryki, która przyciągała imigrantów z całego świata, mówiła o tym, że to jest kraj niesamowitych możliwości. Tutaj, jeżeli masz dwie ręce do pracy, to bardzo szybko się dorobisz i będziesz godnie żyć. Nie będziesz musiał sobie niczego odmawiać, zapewnisz rodzinie lepsze życie. I to jest marzenie o pieniądzach, to jest marzenie o dostatku. Natomiast dzisiaj jest to raczej trudne do osiągnięcia. Dla Polaków jeszcze 30 lat temu wyjazd do Ameryki to właśnie był taką obietnicą szybkiego zarobku. Po kilku latach można było sobie w Polsce zbudować dom, dzieciom przyszłość zabezpieczyć. Przyjeżdżało się z Ameryki do Polski na urlopy z dolarami w kieszeni i można było po prostu
1: było się panem.
0: Z królem życia. Tak.
1: Czemu teraz tak nie jest, co się zmieniło?
0: Poziomy życia między naszymi krajami się wyrównały. Stany Zjednoczone to kraj, w którym utrzymanie jest coraz droższe i sami Amerykanie na to bardzo narzekają. Kiedyś mi tłumaczyli, że kiedyś to wynajęcie, tam się pensje pobiera tygodniowo, tygodniówki są. Nie dostaje się wypłaty raz w miesiącu, tylko raz na tydzień.

0: już była na pozostałe wydatki. No i wiadomo, trochę z tego się wydawało na jedzenie, ale resztę można sobie było odłożyć albo wydawać na przyjemności. A teraz te proporcje się zmieniły i już w Nowym Jorku pojedynkę bardzo trudno jest wynająć mieszkanie. Dlatego popularne jest dzielenie mieszkań ze współlokatorami albo z partnerem, ponieważ jest to po prostu bardzo obciążające dla domowego budżetu. Amerykanie mają też jako społeczeństwo sporo takich organizacyjnych problemów, w tym na przykład brak bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne to jest również bardzo wysoki koszt, który co miesiąc trzeba ponosić. I takich wydatków, łącznie na przykład z wykształceniem dzieci, jest wiele, więc sami Amerykanie narzekają na to, że ich siła nabywcza maleje. Z kolei coraz trudniej jest wyjechać do Nowego Jorku do pracy. Przepisy imigracyjne to skutecznie ograniczają. Ci, którym się to udaje, muszą sobie to drogie mieszkanie wynająć. Po prostu coraz trudniej jest znaleźć prosto dobrą pracę w Stanach, która by zapewniała takie duże przebicie.
1: Czyli to, co zarobimy, to właściwie wydamy na bieżące wydatki, tak dużo nie zostaje.
0: Albo na podróże po Stanach.
1: Też można. No właśnie, bo ty jak wyjeżdżałaś, to nie myślałaś w ogóle o tym, żeby tam zostać, chociaż rodzina trochę tak mówiła, że tak pewnie tylko mówisz, a będzie inaczej. To dlaczego tak postanowiłaś? Bo tak pięknie opowiadasz o Stanach, wydawałoby się, że to raczej taka reklama Stanów i mogłabyś zostać.
0: Ja byłam i jestem szczęśliwa w Polsce, jestem osobą rodzinną, cieszę

szansy, to będzie przygoda życia. Nie wiem, czy w późniejszym wieku będzie mi się chciało taką życiową rewolucję robić, ale wtedy bardzo miałam bardzo dużą ochotę na to i trzymałam się planu.

0: zaczynaniem wszystkiego od początku, czyli składaniem od nowa na swoje mieszkanie, wyrabianiem historii kredytowej i tak dalej, dlatego zdecydowałam, że poprzestanę na tej pięknej przygodzie, a kto wie, może kiedyś jeszcze pojawią się inne możliwości.
1: No właśnie, bo przeczytałam, że to, czego się nauczyłaś po tym pobycie, to na pewno minimalizm, pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, subskrypcja zamiast przepastnej biblioteczki, no i świadomość ulotności. To są te najważniejsze kwestie, czy, bo ta ulotność mnie tak szczególnie zastanowiła, dlaczego akurat Ameryka i ulotność?
0: Mnie by się właściwie bardziej dziwny ten minimalizm wydawał, bo przecież Ameryka to kraj konsumpcyjnego rozpasania.
1: No właśnie, jedno się kupuje, zaraz się wyrzuca, kupuje następną rzecz.
0: Tak, rzeczywiście Amerykanie bardzo lekko podchodzą do takich codziennych zakupów. Oni mają z kolei kłopot z długoterminowymi inwestycjami, z kupowaniem własnych nieruchomości, z takimi właśnie większymi planami typu odkładanie na emeryturę, odkładanie na edukację dzieci, na ubezpieczenie zdrowotne. Często się potem konfrontują z brakiem tej swojej przezorności. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogą sobie danego dnia kupić, to lekką ręką i być może to im daje takie złudne poczucie zamożności. Te właśnie takie małe, drobne zakupy typu ubrania, elektronika.
1: Czyli jak pomyślę, że chcę, no to idę i kupuję i się nie zastanawiam, nie składam na to zakupy.
0: Tak, i jak chce się przeprowadzić, bo Amerykanie są bardzo mobilnym społeczeństwem, statystycznie się przeprowadzają kilkanaście razy w roku według aktualnych badań za chlebem z powodu chęci zmiany klimatu, no to jak się przeprowadzam, to wystawiam to, czego już nie potrzebuję na ulicy i kupuję nowe.
1: Czyli stąd popularność tych garażówek zwanych?
0: Tak. Tak, rzeczywiście oni mają taką lekkość, są rzeczywiście bardzo konsumpcyjnym społeczeństwem, ale nie przywiązują się specjalnie do tego swojego stanu posiadania. Bardziej do własnej siły nabywczej, ale niekoniecznie do przedmiotów, chętnie się ich pozbywają. Natomiast ja pokochałam to, że przeprowadziłam się tam właściwie z dwiema walizkami, ponieważ moje wszystkie kartony z rzeczami, które sobie naszykowałam, zostały cofnięte przez firmę kurierską, bo okazało się, że takich rzeczy nie można do Stanów przewozić, można tylko fabrycznie zapakowane nowe rzeczy, o czym nikt mi wcześniej nie powiedział. Więc chcąc, nie chcąc, zaczynałam naprawdę z bardzo niewielką liczbą przedmiotów i zorientowałam się, że bardzo szybko się wtedy robi porządek, robi się tylko raz w tygodniu pranie, nie zbiera się ubrań porozrzucanych po całym mieszkaniu i zabawek po dziecku, tylko łatwiej jest nad tym wszystkim zapanować i pokochałam taki styl życia.
1: No to minimalizm już tak, mamy opanowany i obgadany, a ta ulotność?
0: Być może miałam na myśli wtedy to, że tak wszystko się zmienia i pojawiają się możliwości, o których nam się nie śniło z dnia na dzień, ale za chwilę już ta wielka przygoda, o której progu się stało i która była taka ekscytująca, ale też trochę przerażająca, ona już dobiega końca. I tak samo jak w jeden dzień możemy zyskać jakąś niesamowitą szansę, to możemy też coś stracić. Więc ta ciągła zmienność życia, te niespodzianki, które ze sobą niesie, to jest coś, co emigracja na pewno mi uświadomiła.
1: No miałam tu jeszcze bardzo dużo pytań przygotowanych, ale czas niestety nas goni, więc mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać i porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Żelazowska, pisarka, dziennikarka, podróżniczka, autorka bloga żelazowska.pl była moim Państwa gościem. Oczywiście zachęcam do przeczytania wszystkich Twoich książek, bo one są bardzo inspirujące, pięknie wydane i są cudowne zdjęcia w środku.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłej lektury.
2: Warburka 2026 będzie światowa, a to dlatego, że w grudniu zostanie wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Materiał Oli Grochowskiej.
3: Beata Piecha-Vanshagen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
4: Pani doktor, ten cały proces to był płot, krew i łzy. Od czego się zaczęło?
3: Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. No i tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, elementu Warburka Górniku Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby no, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. No i wtedy zaczęliśmy kompletować, czy od razu pojawił się pomysł, żeby zrobić wpis wielonarodowy, dlatego że Muzeum Górnictwa Węglowego współpracuje z innymi muzeami górnictwa węglowego w Europie w ramach sieci Muzeów Górnictwa. To też zresztą była inicjatywa zabrzańska. No i wtedy takie, bo to odbywały się w ramach tej sieci, odbywały się spotkania regularnie. No i wtedy żeśmy tak zaproponowali tym partnerskim instytucjom, tutaj to było Muzeum Górnictwa w Nord-Pas-de-Calais, Le Bois de Cazier w Belgii, Hiszpania chyba też i Niemcy, Deutsches Bergbaumuseum. I paradoksalnie żadna z tych grup koniec końców nie brała udziału w pracach nad wnioskiem, ale dołączyły do nas grupy z Austrii, z Luksemburga, które w ogóle w sieci nigdy nie funkcjonowały i nie brały udziału w pracach tego grona.
4: Dlaczego ten wpis jest tak bardzo ważny?
3: Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no, my w tej chwili żegnamy się z górnictwem i znajdujemy się u progu tej samej sytuacji, w której nasi partnerzy wnioskowi, czyli Austria i Luksemburg, znajdowali się 10, 15 lat temu, 20 lat temu. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy, wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli pogórniczych, poprzemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda, do tego, że no, to był nie tylko... Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, które w ogóle, z których ta bawórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy, prawda? No przecież, proszę Państwa, od ludzi, od tego, czy dobrze wykonują swoje obowiązki, czy bezpiecznie, czy stosują się do przepisów, do regulacji, zależało życie całych załóg górniczych, prawda? Więc ten ogromny walor, no myślę, jest tutaj decydujący. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest coś, co my musimy sobie, przepracować i tutaj jako społeczność, myślę, Górnośląska i nie odżegnywać się od tego, paradoksalnie, no, że my jesteśmy ciągle kojarzeni z węglem, z przemysłem wydobywczym. No, proszę Państwa, jesteśmy w Bytomiu. Jakby nie to, że tu były rudy srebra, to by nie było żadnego Bytomia. No umówmy się, tak? Więc... No więc o czym my mówimy, prawda? My byśmy mieszkali w zupełnie innej przestrzeni, gdyby tu nie było pokładów węgla.
4: Kim są depozytariusze tych wniosków?
3: Depozytariusze, powiem tak, to w takim szerokim ujęciu, to są wszyscy, którzy świętują Barbórkę i jakby odczuwają łączność z innymi górniczymi tradycjami, bo tutaj to jest nie tylko same obchody Barbórki są przedmiotem wpisu, ale na przykład pozdrowienie górnicze, nie? Czyli Szczęść Boże w Austrii, Glück auf, i w Luksemburgu Glück op. Mundury górnicze, folklor górniczy, prawda? To też, nawet dowcipy górnicze, to wszystko, proszę Państwa, mamy nadzieję, stanie się dziedzictwem ludzkości niematerialnym. I jakie grupy? Mówię, szeroko wszyscy. Natomiast formalnie, zgodnie z zasadami UNESCO, we wpisie samym mogą brać udział tylko te grupy, na listę reprezentatywną, te grupy, które mają swoje wpisy wcześniejsze na listach krajowych, czyli w tych rejestrach krajowych. No i tutaj z Polski mamy wpisy, mamy orkiestry górnicze, mamy tradycje barburkowe w Tarnowskich Górach, barburkę górnośląską, barburkę wałbrzyską, ale również barburkę i tradycje związane z kultem świętej Kingi w Bochni i Wieliczce, czyli pięć grup z Polski formalnie, dwie grupy z Austrii, ze Styrii z Karintii, czyli z Lauben, Steirische Eisenstraße i trzecia grupa skupiona wokół tej ścieżki kulturowej i z Bad Bleiberg, tak? Znaczy Bad Bleiberg już dawno nie ma, proszę Państwa, górnicy, żadnego wydobycia ołowiu, a oni dalej świętują barburkę i to hucznie. Młodzi ludzie się do tego włączają i to jest, proszę Państwa, kapitalne. No i tą grupą trzecią to są górnicy przede wszystkim Łupków, ale też rud żelaza, też już niewydobywanych z Luksemburga. I to są takie grupy, które funkcjonują przy ogromnym wsparciu gmin lokalnych, na przykład miasta Esz. I te grupy brały udział formalnie we wpisie, natomiast mówię, depozytariuszami są wszyscy ci, którzy chcą.
2: Czyli co, w grudniu świętujemy?
3: O, no mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Bardzo to by było takie... No, tak mówię, ten wniosek to był krew pod łzy. Dzięki Joannie Cichej-Kuczyńskiej to się wszystko udało przeprowadzić. Z ogromne wsparcie, no, gdyby nie ona, to
2: trzymamy
3: kciuki. Miejmy nadzieję, że świętujemy. Kurczę, to będzie najlepsza barburka ever.
2: Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. My jesteśmy instytucją, w której w tej chwili z racji tego, że pani dr Beata Piecha-Vanshagen jest naszym pracownikiem i jest koordynatorem całego tego projektu w Polsce, jesteśmy z tego tytułu szalenie, z tego faktu bardzo dumni i szczęśliwi. No jest to dla całego Śląska, właściwie no dla wszystkich górników, no bo święta Barbara patronuje nie tylko górnictwu kamiennego, patronuje wszystkim górnikom, tym wydobywającym różne kopaliny. Ona się kojarzy z Górnym Śląskiem, no to jest oczywiste, bo każdy, jak słyszy górnictwo, górnicy, no to ma przed oczami Górny Śląsk, naszych wspaniałych górników, ich cudownych mundurach galowych. No i też widzimy ich, prawda, w ciężkiej pracy i mamy, bardzo się cieszymy, mamy wielką nadzieję, że ten wpis stanie się już ten, bo w tej chwili jesteśmy na liście reprezentatywnej, ale będzie on już faktem na tej 21. sesji Międzynarodowego Komitetu do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Bardzo czekamy na to, no ale nie chcemy zapeszać. Czekamy, mamy wielką nadzieję, że, no, że to się zrealizuje, bo całe tradycje wokół górnictwa, które kojarzy nam się no, głównie z pracą, z przemysłem, kopalnie, górnicy, wydobywanie węgla, a to nie tylko to, bo jeszcze jest cała wspaniała sfera duchowa wokół górnictwa, górników, właśnie święta Barbara, wszystkie wspaniałe tradycje z nią związane, bardzo bogate i to, no, że górnictwo no, odchodzi już w tej chwili bardziej w sferę historyczną i muzealną, to jednak coś, co jest tak bardzo ulotne, jak to dziedzictwo niematerialne, musi zostać. Musi zostać zapamiętane, być pielęgnowane i ten wpis UNESCO byłby rzeczywiście byłby dla nas niezwykle, jako dla wszystkich górników, nie tylko Śląska, no dla nas regionu, no bo on jest przede wszystkim wiązany z tym przemysłem, ale także i dla Polski szalenie istotny. Dlaczego?
5: No właśnie dlatego, że jest to dziedzictwo niematerialne, które jest szalenie ulotne. Jeżeli go nie pielęgnujemy, ono nie będzie miało gdzieś formalnego, można tak powiedzieć, zapisu, że jest, że ono musi żyć, że należy tą pamięć kontynuować, być jej depozytariuszem, to w tym momencie ono nam zniknie, a to jest część dziedzictwa ludzkości niematerialnego, więc dlatego to jest tak szalenie istotne. W muzeum mamy artefakty, mamy wystawy, eksponaty to jest coś, to jest dziedzictwo, które jest, ono jest materialne, my o nie dbamy, natomiast coś, co jest tak szalenie ulotne, jak de facto już tylko potem pamięć ludzka, musi zostać, musi być pielęgnowane.
4: czy możemy powiedzieć na 100%, że ten wpis będzie? Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Nie wiem, coś może się takiego stać, że niestety tego wpisu nie będzie.
5: Nie chcę się wypowiadać, jak zresztą pani dr Beata Piecha-Vanshagen mówiła, no na 100% jesteśmy pewni, możemy być pewni śmierci i podatków. Natomiast jeśli chodzi o wpis, jest bardzo, no jakby to powiedzieć, jest bardzo duże nieprawdopodobieństwo, ale no nigdy nie można być pewnym do końca, no bo to jednak decyzję podejmie 21 zjazd, konferencja, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia, no szanse mamy olbrzymie, bo skoro jest już na liście referencyjnej do wpisu i to nie jest wpis, to jest wpis międzynarodowy, no bo to górnicy, depozytariusze z kilku krajów brali udział w pracach nad tym wnioskiem, którego koordynatorem jest pani Beata. Więc no, nie możemy być pewni, bo ja nie jestem przesądna, ale nie lubię zapeszać, bo to już tak jak w tym porzekadle, że już był w ogródku, już witał się z gąską i potem co? I czekamy z niecierpliwością, wierzymy, że będzie, bo mamy ogromne szanse, o tak powiem. I wydaje mi się, że wszyscy są tego świadomi i górnicy nie tylko z Polski, więc mamy szanse ogromne, ale poczekajmy do tego grudnia, bo nie chciałabym tutaj jakichś zbyt daleko idących wniosków wyciągać, pewności.
6: Zbigniew Pawlak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. I wierzę na 200%, że ten sukces będzie. I nie boję się tego powiedzieć. No cóż, no musiałbym się odnieść do wpisu kulturowego, którego mamy w Tarnogórskiej Górze, bo jestem autorem tego wpisu, który miał miejsce w 2017 roku. Nie ma dziedzictwa materialnego i nie można opowiadać bez dziedzictwa niematerialnego. Więc najpierw była pora, żeby wpisać dziedzictwo materialne, jakie są kopania ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami w Tarnogórskich Górach. No a dzisiaj jest pora, żeby właśnie wpisać zwyczaje związane z kultem świętej Barbary, górników kursowych na ziemi tarnogórskiej, również na tą najważniejszą, jedną z najważniejszych list świata. Często na moich wykładach opowiadam o rozpoznawalności, jak zidentyfikować Górnoślązaka. Gdybyśmy nie mogli opowiadać o naszym przemyśle, gdybyśmy nie posługiwali się naszą gadką, gdybyśmy nie byli tak obleceni, jak jesteśmy, gdybyśmy nie mogli powiedzieć, że żur to jest nasza Irlada i co jemy, że nie moglibyśmy powiedzieć, że witamy się w domach, szczęść Boże, bez względu na to, czy ktoś łazi do kościoła, czy nie. Kim jest Górnoślązak? Jak go zidentyfikować, gdybyśmy o tych wszystkich rzeczach nie mówili? Również jest tak z kultem świętej Barbary. Barbara na ziemiach polskich to jest, nie wiem, X wiek, żona Mieszka II. Pewno na Górnym Śląsku wcześniej, bo z Czech tutaj wcześniej do nas przyszła. W Tarnogórskich Górach, jeśli sobie pomyślimy, że nasza kopalnia została zamknięta w 1913 roku i my nie mamy już dawno kontaktu werbalnego z naszymi pradziadkami, żeby no, rozprawiali, jak się robiło na tej grupie. A mimo to moje wnuki wiedzą, dlaczego jest w herbie tarnogórskim perlik żelazny. My nadal, ponad 100 lat temu, gdzie została zamknięta kopalnia, nadal czujemy się górnikami. Twarde dowody związane z kultem świętej Barbary na ziemi tarnogórskiej, mimo że górnictwo udokumentowane mamy naukowo II wieku na tej ziemi tarnogórskiej, to twarde dowody od 1721 roku, gdzie założone zostało bractwo świętej Barbary, gdzie mamy potwierdzone bullą papieską z 1747 roku, a gdzie mamy modlitewnik z 1747 roku. Więc to pokazuje, że ten kult świętej Barbary na tej ziemi tarnogórskiej był nawet przed industrializacją Górnego Śląska znacznie wcześniej, bo mówimy też o patronce dobrej śmierci. No a cóż, zawód górnika niesie duże ryzyko i tak sobie górnicy upodobali tą świętą Barbarę. I ten kult świętej Barbary jest nadal w Tarnogórskich Górach. mamy Barbórkę w środku lata, obchodzimy ją 4 grudnia, mamy Misterium Świętej Barbary. Barbórka jest cały czas między nami i ona jest tym pośrednikiem, gdzie modlimy się do Najwyższego o tą dobrą śmierć.
2: W Kórniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
7: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
8: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
7: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
8: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan? Jak to wygląda?
7: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
8: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
7: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo-trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko, na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli albo w Szczecinie, to właśnie było ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc więc jest muzeum.
8: Kwestia naukowa to pewnie i tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
7: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były, tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
8: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
7: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no, zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi, rodzice tam powiedzmy około 30 roku życia, 35-40, różnie, i właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja, czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń, to nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40 lat.
8: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
7: Tak jest.
8: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
7: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czapeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają, jakieś, chociaż też no, nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
8: To już kwestia gustu.
7: Dokładnie. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
8: To co, idziemy dalej? Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Są, tak. O, tu jest coś ciekawego, widzę.
7: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
8: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
7: A trzeba podnieść słuchawkę.
8: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Co, podnosimy słuchawkę.
7: Ręce są potrzebne niestety. Nie ma
8: podnosimy
7: lekko.
8: Słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
7: W prawo. 61 na przykład, bo czy tak?
8: 61 to...
7: Kierunkowego,
8: I do końca, tak?
7: Tak, do końca, teraz jedynka. Potrzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak dalej.
8: Okej, dobra, dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
7: Trudno mi powiedzieć, jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe, też dla dzieci. To jest no, coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc znaczy ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
8: Ołówki są?
7: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
8: Dobra, to co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
7: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
8: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to okay. Też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj? Tą swoją ulubioną gablotę jakąś. Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
7: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś, tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI są produkowane do dzisiaj.
8: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
7: Jesteśmy w Kurniku, to jest plac niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
8: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków, też się nimi kierowałem.
7: Cieszę się bardzo, super. Zapraszamy.
2: Godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu są na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa.
9: SK2. Kultura.
2: Zapraszam, Anna Łobocka. Teatr Polska 18 raz rusza w trasę. Sztuki mają dotrzeć tam, gdzie brakuje teatrów. Przed nami łącznie 180 pokazów, które potrwają do 18 października, mówi dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztach.
10: To program, który w tym roku odbywa się między 18 maja a 18 października. Także jest to pół roku. W tym czasie to szansa dla widzów i widzek z całej Polski, żeby w aż 93 miejscowościach w domach kultury zobaczyć pokazy spektakli, 18 spektakli, powstałych w teatrach instytucjonalnych i w teatrach niezależnych. W ofercie tegorocznej znalazły się zarówno spektakle teatrów dramatycznych, jak i spektakle taneczne czy spektakle lalkowe, adresowane i do dorosłych, i do dzieci. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy, żebyście odwiedzili naszą stronę www.teatrpolska.pl i już dzisiaj zarezerwowali czas i miejsce w swoim kalendarzu. Do zobaczenia!
2: Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa również dlatego, że objazd rozpoczyna się wyjątkowo wiosną, a nie jesienią. Dzięki temu część spektakli zobaczycie jeszcze przed wakacjami. Pokazom będą jak zawsze towarzyszyć rozmowy z twórcami oraz warsztaty tematyczne. Przygotowania do festiwalu na Malcie wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
11: Będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków. Koncert właśnie ma nazwę Za Miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za Miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki, i żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kłodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże, pogoda dopisze, no to będzie niezapomniany, pełen miłości i pięknych przeżyć wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: W programie też m.in. spektakl z Magdaleną Cielecką, która zagra scenę rozstania z setką mężczyzn. Sporo dziać będzie się również w przestrzeni miasta, dodaje dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
12: Codziennie w programie Malta Festival odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
2: Początek Malta Festiwalu 21 czerwca, a pełen program na stronie miasta Poznań. Były kolaże i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną wystawę w Muzeum w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego, mówi dyrektor placówki Sylwia Nowicka.
13: Od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego. Wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum Kul, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użyczone Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów, to jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
14: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
13: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć.
2: Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody. Łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Wystawa stała pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż od starożytności do czasów współczesnych. Z Maciejem Łyszczarzem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
15: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem Wydziału Zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023, prace nad nią trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
16: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
15: Tak, zdecydowanie i ten element też został zaakcentowany na wystawie już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń, koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się

0: których się poruszamy. To architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie i, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
1: Macie jakieś takie perełki, z których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w Krakowskim Muzeum?
0: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to są, jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie czy w Tychach, czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze sprzed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
1: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
0: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy i Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, zaczęli, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda? I tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
1: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
0: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jakie one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. To demotywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
1: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
0: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja,

0: odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji. Maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten, o właśnie, charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
0: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałam o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary no, powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędzał koło pasowe. To koło napędzało, mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie. To lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc no, ta rewolucja, ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna. Ona z czasem staje się powszechna.
1: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji no już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
0: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwała około 22 godzin. Kolej, ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tę drogę, musimy pokonać tę granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę. Więc widać, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się. Tak, już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem. Wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
1: No i mamy też maszyny do pisania.
0: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. A poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
1: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
0: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czyli rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przyzakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobno dla teatru, osobno dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
1: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
0: Tak, ta rejestracja dźwięku aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, to była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija. Ona staje się też tak, jak mówimy, kompaktowa, prawda, to się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda, też było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień. Natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
1: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
0: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle zyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiat 508, to też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytkane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no ona się dopiero rozwijała. No, w 28 międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych, prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
1: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
0: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie, no w tym roku obchodzimy 150 lat. Zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego. Natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy, te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc Cesarstwo Austro-Węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, rozstawszym 900 mm i dopiero przed pierwszą wojną światową krótko zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie wąskotorowe na normalnotorowe, ponieważ ten wąski tramwaj, on miał troszeczkę ograniczenia, prawda, to pudło było mniejsze, potrzeby komunikacyjne coraz większe, no i też to determinowało, prawda, ten rozwój i przez pewien czas w Krakowie funkcjonowały równolegle obok siebie tramwaje wąskotorowe i normalnotorowe i tak ciekawostka, to jesteśmy w podziemiach hali zajezdni tramwaju właśnie wąskotorowego.
1: Tu się muszę zatrzymać, idąc z radiowym mikrofonem. Oczywiście odbiorniki radiowe, czyli znowuż pojawiają nam się media i ten rozwój komunikacji.
0: Tutaj, jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana. Natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia. I początkowo, prawda, list wysyłany później się to rozwija, mamy telegraf. No a fala radiowa to już jest zupełnie inna, znaczy kolejna krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe, z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
1: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
0: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy już zwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy przy takim normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, do pewnego komfortu i trudno jest nam z pewnych rozwiązań rezygnować. Też rozwój techniki to dobrze pokazuje, jak człowiek dąży do swojej wygody. Tylko, że też to dążenie do naszej wygody, nie możemy zatracić się tylko na naszej wygodzie, ale też musimy patrzeć szerzej, że ten świat musi to wszystko udźwignąć.
1: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co człowiek jeszcze wymyśli. Ten rozwój technologii jest bardzo duży i wszystko możemy znaleźć w internecie. No i przede wszystkim sztuczna inteligencja. To jest ten dział, który nam się bardzo szeroko rozwija. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę zagrożenie, że ta technika się rozwija. Dokąd my teraz zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać, żeby to wszystko było takie dość jeszcze stonowane i żeby technika nie zawładnęła człowiekiem do końca?
0: Kwestia sztucznej inteligencji to jest temat, powiedziałbym, stosunkowo nowy i dlatego też budzi nasze pewne obawy, lęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W sensie nasze możliwości naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami. Więc myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby mimo wszystko, mimo tej technologii, starać się więcej rzeczy robić własnymi rękami. Więcej chodzić, prawda, jeździć na rowerze, żebyśmy tą naszą sprawność, bo sprawność fizyczna i intelektualna, one są ze sobą też powiązane, tak samo jak miasto, prawda? Te wszystkie sieci, instalacje, one się przeplatają i tworzą jeden organizm. Tak samo my musimy o tym pamiętać, żeby no, mimo wszystko, mimo tego postępu, nie zatracić się.
2: Teatr Wielki w Łodzi rozpoczyna realizację projektu Feniks. Modernizacja zabytkowego gmachu przy placu Dąbrowskiego odbędzie się pod nadzorem konserwatora zabytków. O to wielkie wyzwanie pytała Ela Piotrowska.
3: Zanim tutaj rozpocznie się ta modernizacja, zanim wejdą na budowę specjaliści, to wy wykonaliście kawał pracy, której tak naprawdę nie widać.
4: Tak, to prawda. Dokumenty były składane w wersji elektronicznej. Radosław Miłkowski, specjalista do spraw zamówień publicznych i środków unijnych Teatr Wielki w Łodzi. Proces jak gdyby przygotowania, ten zasadniczy, to było 9 miesięcy i później ocena projektu 6 miesięcy.
3: Wiedzieliście konkretnie, czego potrzebujecie? To wszystko było przemyślane w najdrobniejszych szczegółach?
4: Część rzeczy wyszła na etapie konsultacji społecznych, a część partner Inveni, Invelo tutaj pomogli nam, że tak powiem, formułować ten zakres rzeczowy projektu.
3: Teatr Wielki jest wielki, ale nie wszyscy mają świadomość, że tam, na tym poziomie minus jeden, jest przestrzeń, którą można wykorzystać i to właśnie robić.
4: Tak, w Łodzi w tym momencie wiele kompleksów przemysłowych jak gdyby zmienia swoją funkcję i przeznaczenie. I ta przestrzeń, która jest pod nami teraz bezpośrednio pod kawiarnią teatralną i holem kasowym, kiedyś tam były urządzenia techniczne. W tym momencie jest to przestrzeń czysto taka magazynowa, natomiast chcemy ją oddać widzom, żeby mogli uczestniczyć w nowych wydarzeniach. Ona jest łatwo dostępna tutaj. Właśnie to było jak gdyby clue, najważniejszy element tego projektu.
3: No i to, co bardzo, bardzo ważne, ten magazyn będzie wam łatwiej, trochę pieniędzy zaoszczędzicie i przede wszystkim tej ludzkiej pracy.
4: Magazyn nie jest objęty tym projektem, on jest gdzieś w planach, mamy nadzieję, że uda się go zrealizować, bo teatr od kilkudziesięciu lat wynajmuje przestrzeń na mieście, generuje tu duże koszty, ale mamy na ten moment część jak gdyby tylko tutaj swojego terenu, potrzebujemy współpracy ze strony miasta, bez tego nie uda się tego zrealizować.
3: A co jest największym wyzwaniem przy tym Feniksie?
4: Potrzebowalibyśmy na pewno więcej osób, tak, ciężko jest o doświadczonych specjalistów. No i presja czasu. Wyścig z czasem zarówno na etapie przygotowania, jak i teraz realizacji. Mimo tego, że projekt trwa kilka lat, ale jest wielozadaniowy, wielobranżowy i czas. To jest ten problem.
3: Ta papierkowa robota, że tak nazwę, już za wami, to kiedy wchodzą na budowę specjaliści?
4: W tym momencie jesteśmy po otwarciu ofert w dwóch postępowaniach na roboty budowlane. Mówimy tutaj o wymianie okien i o modernizacji elewacji. Więc w tym roku rozpoczynamy robotę, na pewno.
3: Program Feniks, co zostanie zrobione, co zostanie wymienione?
4: Będzie wyczyszczona elewacja zewnętrzna. Będą wymienione okna w części tej od zastania. To z zewnątrz będzie widoczne. W środku przestrzeń ta na poziomie minus jeden, czyli piwnice. To będzie takim najbardziej namacalnym efektem. Elementy z zabezpieczenia PPO-szne nie będą widoczne, ale wpłyną na bezpieczeństwo tutaj osób przebywających w obiekcie. Deski sceniczne też ciężko będzie widzą zobaczyć, ponieważ są w kolorze czarnym i takie pozostaną, ale będą wymienione. W przestrzeniach takich niedostępnych dla widzów na co dzień w pracowniach teatralnych też pojawią się nowe sprzęty, więc bardziej może przy wycieczkach, przy zwiedzaniu teatru wtedy będzie szansa zobaczyć te nowe elementy.
3: Tych okien do wymiany sporo. To wszystko jest precyzyjnie zaplanowane?
5: Oczywiście, no wstępne prace projektowe i później te właściwe odbywały się zgodnie z harmonogramem. Dominik Dudziński, kierownik działu inwestycji i eksploatacji. Uzyskaliśmy tutaj jakby decyzję konserwatora na zgodę na wymianę tych okien, jak również pozwolenia wszystkie z Urzędu Miasta. Będą wymieniane okna od wiosny do jesieni tego roku.
3: W przerwie między spektaklami?
5: Oczywiście, tutaj harmonogram ściśle będzie musiał być dopasowany z wykonawcą, bo oczywiście gdzieś w przestrzeniach, gdzie się toczą próby czy prace, będziemy musieli dopasować wykonawców, żeby nie przeszkadzali w naszej działalności artystycznej. Także to ściśle będzie dopracowywane już bezpośrednio z wyłonionym wykonawcą na podstawie przetargu.
3: To jest obiekt już zabytkowy, chociaż jeszcze do niedawna był taki nowoczesny tutaj w sercu Łodzi. Teraz musicie wszystko robić zgodnie z wytycznymi konserwatora i to pewnie jest wyzwanie.
5: No jak najbardziej, tak, oczywiście. No, obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Wszystkie prace pod czujnym okiem konserwatora, także nic tutaj na własną rękę nie możemy, że tak powiem, dłubać kolokwialnie mówiąc. Wszystkie projekty, które realizujemy, przede wszystkim w pierwszej kolejności idą do Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków celem akceptacji i ewentualnym propozycji rozwiązań. Powiem taką dygresję a propos okiem, no blisko do drzwi jest, wymieniamy również wrota do drzwi. Wrota w pierwszej koncepcji miały być właśnie wymienione, natomiast tutaj Łódzki Wojewódzki Konserwator zwrócił nam uwagę, że należałoby te wrota poddać renowacji, czyli nie wymianie, a zachowujemy tkankę historyczną, zabytkową i po kilkudziesięcioletniej eksploatacji poddajemy renowacji te wrota, a nie wymianie. Także no, konserwator wnikliwie patrzy na nasze ręce i czuwa nad tym, co w tym obiekcie majstrujemy.
3: Łatwiej jest chyba wymienić na nowe niż pracować przy renowacji starego.
5: No tak, no zdecydowanie. No tutaj wiadomo, renowacja polega na odnowieniu tkanki istniejącej i tutaj no to jest to dłubanie, krótko mówiąc. No, trzeba się zmierzyć z detalami i odtworzyć to, co gdzieś tam uległo korozji, zniszczeniu przez wiele lat eksploatacji. No, nowe jest prościej wyprodukować. No.
3: Wielka inwestycja przed Wami, ale to będzie taka operacja na otwartym sercu, można by powiedzieć, ponieważ remont będzie trwał, ta modernizacja będzie trwała, a Wy będziecie cały czas pracować i oczywiście edukacja będzie cały czas.
6: Tak, będzie cały czas na bieżąco, będziemy pracować, będą się odbywały warsztaty, będą się odbywały zajęcia. Iwona Marchewka, kierownik działu literackiego i edukacji Teatru Wielkiego w Łodzi. Być może momentami będą troszeczkę ograniczone.
3: Będzie słychać sztuki póki?
6: Bardzo możliwe, że będzie słychać sztuki póki, bo przy wymianie okien to będzie na pewno dużo hałasu, ale mam nadzieję, że to nie uszczupli naszych i widzów, i naszych zajęć, natomiast na pewno da nam możliwość rozwoju i wprowadzenia bardzo fajnej, naprawdę ciekawej oferty.
3: Zejdziemy do podziemi?
6: Zejdziemy do podziemi. Tak, działania edukacyjne będą na poziomie minus jeden od strony Placu Dąbrowskiego, wejściem normalnie, tak jak wchodzą dotychczas nasi widzowie. Będą tam dwa pomieszczenia edukacyjne ze specjalnym wyposażeniem, sala multimedialna, wszystko to, co potrzebne, oraz studio nagrań, z którego też edukacyjnie będziemy korzystać, bo tam będziemy nagrywać różnego rodzaju podcasty właśnie z osobami z niepełnosprawnością.
3: A co się teraz dzieje w tych podziemiach?
6: Teraz tam straszy.
3: A tak na poważnie, to jest głęboko w dół?
6: To jest minus jeden poziom, czyli jakby patrząc, jak wchodzimy do teatru, to jest dosłownie piętro niżej. W tej chwili tam jest po prostu już tak na poważnie mówiąc, jest to przestrzeń nieuporządkowana na tej zasadzie, że nie ma tam ścian otynkowanych. Jest to bardzo surowe pomieszczenie i naprawdę będzie wymagało dużego nakładu, żeby można było tam wejść z dziećmi.
2: Finał prac zaplanowano na koniec 2028 roku. Rozmawiał z ponad 250 osobami, odbył 50 podróży po Europie, a wszystko po to, byśmy dowiedzieli się, jaki jest Robert Lewandowski poza światłami reflektorów. Agata Chruściak rozmawiała z autorem książki Lewandowski prawdziwy, Sebastianem Staszewskim.
7: Jak to się udało tyle osób zgromadzić, namówić, spiąć to wszystko w czasie?
8: No trochę czasu to zajęło przede wszystkim, natomiast ja zawsze podkreślam, że pisanie książki to jest też liczenie na szczęście trafienia odpowiednich ludzi, którzy nie tylko z tobą porozmawiają, ale też otworzą ci inne drzwi, bo często ci moi rozmówcy później dzwonili do kolejnych rozmówców, którzy później dzwonili do kolejnych rozmówców i tym właśnie sposobem czasami docierałem do ludzi, do których rzeczywiście polscy dziennikarze albo w ogóle wcześniej nie docierali, albo zdarzało się to bardzo rzadko, bo czy prezydent Barcelony, Joan Laporta, czy prezydent Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge, czy nawet piłkarze, którzy razem z Robertem Lewandowskim grali, no oni po prostu mają mało czasu. Na szczęście tym razem zrobili wyjątek, udało się z nimi spotkać, z nimi porozmawiać, no ale przede wszystkim udało się wyciągnąć od nich nowe, ciekawe, nieznane dotąd historie.
7: No właśnie chciałam zapytać, bo tutaj wiem, że dość długo udało ci się utrzymać, a właściwie twoim rozmówcom, tajemnicę, jeżeli chodzi o samą informację, że taka książka powstaje, mówię o tajemnicy przed Robertem Lewandowskim, no to co ty tym ludziom powiedziałeś i czym im groziłeś, że oni nie wygadali się?
8: No właśnie, ja raczej stosowałem metodę marchewki. I starałem się, żeby też zrozumieli mój punkt widzenia. Natomiast na samym końcu miałem takie wrażenie, bo sam na końcu pytałem siebie, dlaczego nikt do pewnego momentu z tych 160 osób, z którymi rozmawiałem, zanim poinformowałem Roberta Lewandowskiego i jego ludzi o tym, że przygotowuje książkę Lewandowski Prawdziwy, co powodowało, że się do niego nie odezwali. I jedna z osób powiedziała mi: wiesz co, chyba świat już chce, żeby kibic, żeby czytelnik, żeby Polak każdy mógł poznać prawdziwego Roberta Lewandowskiego, bo to, co myśmy do tej pory znali, to trochę obraz piłkarza, a trochę taki wytwór tej ekipy PR-owej, która pracowała na wizerunek Roberta, natomiast to nie był prawdziwy Robert, a Robert jako człowiek, nie jako piłkarz, nie jako sportowiec, jest bardzo ciekawy. I chyba ci ludzie też chcieli, żeby świat w końcu się dowiedział, jaki naprawdę jest Robert Lewandowski, więc nawet nie musiałem szczególnie ich jakoś prosić o zachowanie dyskrecji, myślę, że oni bardzo szybko łapali mój punkt widzenia, natomiast rzeczywiście byłem zaskoczony, że nikt się nie wyłamał i to jest taka rzecz, która była miłą niespodzianką.
7: No to powiedz, co mówili ci rozmówcy o Gwiazdorze? Rozbili ten kryształowy obraz piłkarza?
8: Ja nie miałem takiej ambicji, żeby detonować pomnik Roberta Lewandowskiego. Ja raczej chciałem tchnąć w niego życie, bo nam przedstawiano Roberta jako takiego superbohatera, który nie ma wad i jest idealny.
7: Nigdy się nie poddaje.
8: I jest perfekcyjny i w zasadzie je tylko zdrowo i śpi zawsze tyle, ile trzeba i jest zawsze miły i uśmiechnięty. A nikt z nas taki nie jest. Nie ma człowieka, który dokładnie w taki sposób jest w stanie funkcjonować dłużej niż przez 90 minut filmu. Najczęściej komedii romantycznej.
7: Więc albo przez tą krótką rolkę gdzieś na Instagramie.
8: Dokładnie. Każdy na końcu ma gorszy dzień, ma swoich przeciwników, popełnia błędy, ma wady. I Robert Lewandowski też taki jest. Więc rzeczywiście obraz, który się wyłania z tych 251 rozmów, a ta 251 jest samym Robertem Lewandowskim, który zgodził się porozmawiać na potrzeby książki Lewandowski Prawdziwy, to jest obraz człowieka z wadami, to jest obraz człowieka kropka, tak bym mógł powiedzieć, a człowiek równa się wady, słabości, przeciwieństwa losu, błędy, błędne decyzje, wrogowie, konflikty i tak dalej, przy czym to nie ujmuje w żaden sposób tej wspaniałej sportowej drodze, jaką przeszedł Robert Lewandowski, bo ja uważam, że te wszystkie problematyczne kwestie, one tylko uszlachetniają jego sukces, bo pokazują, że on nie zdobył tego piłkarskiego Olimpu jadąc windą.
7: Łatwą, prostą drogą.
8: Dokładnie. On musiał pokonać bardzo wiele przeciwieństw, a to sprawia, że każdy z nas, Polaków, ale nie tylko, bo ta książka też będzie przetłumaczona na inne języki, może znaleźć tam coś inspirującego, no bo każdy z nas ma jakieś przeciwieństwa losu i każdy z nas, tak jak Robert, jest w stanie je pokonać.
7: No to powiedz na początek może o tym zawodowym Robercie Lewandowskim, bo trochę tych zawodów w swoim życiu miał, zanim ta wielka kariera stanęła przed nim otworem.
8: Zgadza się. Choćby sprawa kontuzji w Legii, która sprawiła, że został z tej Legii wyrzucony. Bardzo trudny początek w Zniczu Pruszków, gdzie był dopiero trzecim napastnikiem. Zresztą podobnie w Lechu Poznań. Zaczynał jako trzeci napastnik. Ale rzeczywiście jest w Robercie coś takiego, co ja określam w zasadzie mianem klinicznego przypadku i nazywam to obsesją wygrywania. On ma tak głęboko zakorzenioną w psychice potrzebę wygrywania, pragnienie wygrywania, że jest w stanie bardzo dużo znieść, ale również jest w stanie z wielu rzeczy zrezygnować, na przykład z relacji międzyludzkich. Ja pytam w którymś momencie Roberta o to, czy ten brak empatii mu nie przeszkadza. Natomiast on sam sobie zadaje pytanie, czy gdybym był bardziej empatyczny, czy gdybym bardziej przejmował się ludzkimi emocjami, to doszedłbym tam, gdzie jestem, bo, i to tłumaczenie do mnie trafia, te wady, te problemy, które są uciążliwe dla ludzi dookoła w trakcie takiego tak zwanego normalnego życia, na boisku stają się atutami. Bo to, że ty nie reagujesz na te ludzkie emocje, na boisku pozwala ci odciąć się od...
7: Nie przejmujesz się, nie przeżywasz.
8: Tak, wrogiego
7: tłumu.
8: Nie jesteś
7: aż tak wrażliwy.
8: Tak, niewykorzystanej sytuacji, bólu i tak dalej. I idziesz ciągle po swoje. Mało kto jest taki jak Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny, jego kolega, również reprezentant, który miał przyjemność grać z wielkimi piłkarzami, mówi: Robert, czy Cristiano Ronaldo, czy Giorgio Chiellini, mistrz świata, oni są inni. No i Robert Lewandowski jest inny.
7: Robert jest twardszy?
8: Ten brak empatii pozwala mu znieść więcej niż normalnemu człowiekowi, bo ja pracując nad tą książką, zdałem sobie sprawę, z czym tak naprawdę Robert Lewandowski musi się mierzyć na co dzień. Bo to, że my na końcu widzimy, jak wychodzi na boisko i jest tam przeciwko niemu 11 piłkarzy, nawet doliczmy te 60 tysięcy kibiców na dużym stadionie, to jest tylko ułamek takiego jego codziennego życia. Liczba informacji w mediach zagranicznych, w portalach plotkarskich, w programach telewizyjnych, w śniadaniówkach, w gazetach o różnym profilu jest tak gigantyczna, że gdyby ktoś miał to czytać i się tym przejmować, no to naprawdę zwariowałby w ciągu pierwszego tygodnia. A Robert funkcjonuje w ten sposób od prawie 20 lat i ma się całkiem dobrze.
7: Trzeba mieć twardy tyłek, żeby to... znieść.
8: Tak, albo bardzo gruby pancerz. Jeden z moich rozmówców mówi w tej książce, on stworzył wokół siebie szybę, która nie dopuszcza tych hałasów, tych dźwięków, tych brudów z świata zewnętrznego i nie rozprasza go w drodze na szczyt. Ja czasami porównuję tą drogę i karierę Roberta Lewandowskiego i w ogóle tych wielkich piłkarzy do wędrówki na szczyt ośmiotysięcznika. No zawsze zaczynasz w jakimś większym zespole, no ale im jesteś wyżej, tym zespół się robi mniejszy. Tak, i często ja akurat pasjonowałem się postacią pana nieżyjącego już niestety Jerzego Kukuczki i bardzo często on sam chodził na ten szczyt. Nawet ci jego najmocniejsi koledzy gdzieś tam w tej ostatniej bazie albo nie dawali rady, albo w trakcie tego ataku szczytowego odpuszczali, a on szedł na samym końcu, ten szczyt zdobywał. I tak było z Robertem. On zaczynał w dużo większej grupie niż ta, która dotarła do tego ostatniego etapu, ale na tym szczycie znalazł się sam.
7: No właśnie, z czego wynika ta jego obsesja wygrywania, bo piszesz też w książce o tym, jak wielkim ciosem była dla niego śmierć ojca i później dedykuje gole czy swoje sukcesy nieżyjącemu ojcu, to jakoś jego wizja go prowadziła, dla niego to robi, czy zupełnie to nie jest ta droga i to myślenie?
8: Ja myślę, że to jest kilka czynników. Na pewno to, że Robert swoje pierwsze bramki, swoje największe sukcesy dedykował zmarłemu tacie, każe nam sądzić, że rzeczywiście ma jakiś taki imperatyw, który każe mu przejść do przodu właśnie po to, żeby no gdzieś temu tacie, który pewnie kibicuje Robertowi tam z najwyższej trybuny, pokazać, zobacz, zrobiłem to, o czym marzyłeś. Ale z drugiej strony myślę, że tam jest po prostu charakter cholernie ambitnego sportowca, który nie znosi przegrywać, bo to też jest ciekawe zagadnienie. Czy Robert tak bardzo kocha wygrywać, czy tak źle znosi porażki? I tu jest już pole do akademickiej dyskusji. Natomiast on rzeczywiście bardzo źle znosił przez wiele lat porażki, bo teraz jest trochę lepiej. No i robił wszystko, żeby wygrywać. Nie tylko na boisku piłkarskim, bo to dotyczy absolutnie wszystkiego. Sali sądowej, rywalizacji z kolegą w ping-ponga, czy jeżeli chodzi o jakieś takie spotkania biznesowe. Robert zawsze chce wygrywać, więc jeśli były momenty trudne, jeśli były momenty słabości, jeśli były momenty bólu, no to wtedy tym turbodopalaniem była właśnie ta mentalność zwycięzcy, wręcz obsesyjna, bo wielu z moich rozmówców podkreśla, że to jest po prostu obsesja.
7: A czy on sam mówił ci o tym, jaki był dla niego najtrudniejszy moment? Czy miał taki moment, że myślał, może nie warto, już poddam się, rzucę to wszystko, będę robił w życiu zupełnie coś innego?
8: Były momenty trudne w życiu Roberta Lewandowskiego, szczególnie w tym pierwszym etapie jego życia, bo zdarzyło się, że wtedy, kiedy wyrzucono go z Legii Warszawa i udało mi się dotrzeć nawet do byłego piłkarza Legii, który odwoził Roberta wtedy do domu, bo on miał zamiar po tym meczu wracać autobusem, no bo był młodym chłopakiem i nie miał nawet samochodu, no to zastanawiał się, co będzie dalej. Kiedy grał w Zniczu Pruszków i pierwszy sezon w trzeciej lidze, pierwsza runda szczególnie była słaba, to z jednym z moich rozmówców spotkał się pod halą w Pruszkowie i mówi, słuchaj, jeżeli nic się nie zmieni w ciągu kilku miesięcy, no to idę do pracy i będę sobie gdzieś tam grał w lidze okręgowej, ale poświęcę się już normalnemu życiu, no bo po prostu trzeba zarabiać. Pamiętajmy też, Robert nie był z jakiegoś bardzo bogatego domu, żeby mógł sobie pozwolić na gonienie marzeń takie beztroskie i bez zobowiązań. Ale najtrudniejszym dniem jego życia był ten dzień, który opisuje w prologu książki, czyli właśnie dzień śmierci jego taty, bo tata Roberta Lewandowskiego, poza tym, że był fantastycznym, pozytywnym człowiekiem, no to był dla niego opoką. Był najważniejszą osobą dla niego na tym pierwszym etapie życia i nagle go zabrakło. I to w momencie, kiedy ten 15-16-letni dzieciak potrzebuje wsparcia, potrzebuje rozmowy, potrzebuje, żeby ktoś mu wytłumaczył, jak wygląda świat, tak po męsku, i tej osoby brakuje. Później Robert szuka tej osoby w swoim życiu. Najpierw to jest Cezary Kucharski, jego menadżer, później Jurgen Klopp, trener w Bayernie Monachium. Ale rzeczywiście tego brakowało i myślę, że do dziś ślad, jaki tamten dzień zostawił w Robercie Lewandowskim, dla najbliższych jest widoczny, szczególnie w takie dni jak na przykład Wigilia, kiedy po prostu chciałoby się z tym datą podzielić opłatkiem i wymienić na przykład jakieś obserwacje z tego mijającego roku.
7: A zawodowe sukcesy, co dla niego było największym osiągnięciem?
8: Myślę, że Liga Mistrzów to było coś takiego, co Robert gonił też przez dużą część swojej zawodowej kariery, bo pamiętajmy, w 2013 roku jako piłkarz Borussii gra w finale Ligi Mistrzów z Bayernem i przegrywa ten finał. Następnie niedługo później trafia do Bayernu Monachium i nie może z nim wygrać Ligi Mistrzów. Odpada czy w półfinałach, czy w ćwierćfinałach. No i w końcu do tego finału dochodzi. Gra mecz z PSG. Nie strzela co prawda gola, ale triumfuje i później są te słynne zdjęcia Roberta Lewandowskiego w biało-czerwonej fladze i też fajną historię opisuje, no bo on dopiero sobie w dniu finału przypomniał o tym, że tej flagi nie ma i znalezienie w pandemii w Lizbonie flagi polskiej wcale nie jest takie łatwe. I prosi szefa ochrony Bayernu Monachium, notabene Polaka, słuchaj Maciek, jedź po tej Lizbonie samochodem i szukaj tej flagi. Kto był w Lizbonie, wie, że jeżdżenie w ogóle po Lizbonie nie jest takie łatwe.
7: Ja dostałam tam dwa mandaty, tak, wiem, że tam się naprawdę bardzo, bardzo ciężko jeździ.
8: Tak, i szukanie tej flagi w pandemii, no to rzeczywiście jest niełatwa sprawa, ale ta flaga została znaleziona i za 5 euro kupiona i dziś wszyscy znamy te słynne zdjęcia z Robertem w tej fladze, więc to jest taki dzień, do którego on z pewnością będzie wracał przez wiele, wiele, wiele lat, ale tych sukcesów rzeczywiście indywidualnych. Robert ma tak dużo, że pewnie też kilka można byłoby wskazać, bo choćby korona króla strzelców Ligi Mistrzów, pobicie słynnego rekordu Gerda Müllera w Bundeslidze i wiele, wiele innych, ale tak, ta Liga Mistrzów to jest rzeczywiście rzecz historyczna, również dla samego Roberta.
7: Mówiłeś, że jego sukces zawodowy w dużej mierze wiąże się z tym, że zbudował sobie jakiś pancerz wokół siebie, ale ten pancerz to chyba nie bardzo pomaga w takich sukcesach rodzinnych, w dobrym życiu rodzinnym.
8: Rzeczywiście bycie przyjacielem czy bliskim Roberta Lewandowskiego nie jest łatwą sprawą. Choćby dlatego, że Robert jest tak bardzo sfokusowany na sporcie, że często, no wiadomo, zapomina o takich oczywistych rzeczach, tak? Jak powiedzieć dziękuję albo przepraszam. Natomiast z drugiej strony też potrafi bywać hojny, potrafi na samym końcu zapewniać fantastyczne doznania, takie jak choćby możliwość oglądania tych najważniejszych jego meczów właśnie dla rodziny i dla bliskich, a przecież wszyscy temu Robertowi kibicujemy. No my, ja już nie chcę nawet mówić o rodzinie czy o przyjaciołach, ale Robert w ogóle jest trudnym człowiekiem i on ma tego świadomość. Ja napisałem w książce o tym, że ma problemy z empatią i sam Robert później przyznał to na konferencji prasowej przed meczem z Holandią. Ale wiesz, to jest trochę też tak, że każdy ma jakieś wady. No Robert ma taką, jeśli to można nazwać wadą, że nie jest najbardziej towarzyską osobą. Jest introwertyczny, jest chłodny, jest zdystansowany. Bardzo trudno w ogóle zostać jego przyjacielem, ale to jest dobry człowiek. Potrafi fantastycznie się zachowywać, potrafi pomagać, często bierze udział w akcjach charytatywnych, potrafi robić prezenty, niespodzianki. No a że nie jest, tak już mówiąc kolokwialnie, słodziakiem, no czasami tak po prostu się w życiu zdarza.
7: No chociaż z tych social mediów to zupełnie inny obraz jego się wyłania, właśnie takiego rodzinnego, zawsze blisko dzieci, blisko żony, to tak stoi mocno w kontrze do tego, co przed chwilą powiedziałeś.
8: Robert jest rodzinny i rzeczywiście spędza z tą rodziną sporo czasu, ale trzeba pamiętać, że social media to tylko fragment, bardzo wąski, a do tego jeszcze wykreowany często fragment życia i ta książka również dlatego powstała, bo wiele osób mówiło, a Robert Lewandowski jest nieciekawy, jest przezroczysty, jest nijaki, no bo też taki wizerunek kreowano przez lata. Zupełnie tak nie jest. Robert ma swój charakter, ma, jak powiedziała kiedyś jedna z posłanek, kurwiki w oczach, potrafi powiedzieć coś stanowczo, potrafi powiedzieć coś ciekawego, niebanalnego. Natomiast nie jest łatwo odkryć tę twarz Roberta Lewandowskiego.
7: To trzeba wzbudzić najpierw zaufanie, żeby chciał się otworzyć?
8: Albo można wzbudzić jego zaufanie, co jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem, albo można...
7: A na to nie ma czasu.
8: Tak, albo można tak jak ja spróbować z drugiej strony, czyli najpierw zebrać bardzo dużo informacji wokół i wtedy już postawić Roberta trochę w innej sytuacji, no bo ja myślę, że też trochę w jego interesie było, żeby odpowiedzieć na te najtrudniejsze pytania, bo jaki oręż miał Robert, to była jego wersja historii. historii. I na szczęście zgodził się ją nam opowiedzieć, dzięki czemu ta książka, mam przekonanie, jest kompletna, bo każdy ma prawo oceniać Roberta po swojemu, każdy ma jakiś punkt widzenia, ale na końcu często to Robert tłumaczy w tej książce, dlaczego tak się zachował, dlaczego to powiedział, dlaczego coś innego zrobił albo czegoś nie zrobił. To nim targają pewne namiętności, pewne emocje i on na samym końcu ze swoim życiem po prostu musi się rozliczyć. Natomiast, i tworząc tę książkę miałem taką pewność, my jako kibice, ci, którzy idziemy z nim od prawie 20 lat tą sportową drogą, mamy też prawo poznać naszego idola, mamy poznać prawo człowieka, który dał nam tak dużo radości. A że ten człowiek nie jest pomnikiem bez skazy, no cóż za niespodziankę.
7: Ma za sobą jakieś nieczyste zagrania, takie, których żałuje?
8: Każdy z nas ma coś w życiu, czego żałuje. Natomiast no Robert choćby w przypadku transferu z Bayernu Monachium do Barcelony grał bardzo nieczysto, ale też nieczysto grał wobec niego Bayern Monachium, więc to nie jest tak, że tutaj Robert był czarnym charakterem. W ogóle świat piłki był bardzo brutalny i opisuje w tej książce, jak Robert Lewandowski się uczy po prostu tego świata i niestety uczy się przykładach sytuacji, na przykładach decyzji klubów czy ludzi wycelowanych w niego, których on był ofiarą. No i kiedy przychodzi rzeczywiście ten moment, kiedy trzeba wywalczyć transfer do Barcelony, no to Robert wtedy też jest bezwzględny. Też wykorzystuje media, też wykorzystuje pewne przecieki, które sprawiają, że wywiera presję na działaczach Bayernu Monachium. I myślę, że nie żałuje tego, bo dziś ma fantastyczne życie, gra w fantastycznym klubie, mieszka w fantastycznym miejscu, gdzie jest świetne jedzenie i cały czas w zasadzie świeci słońce, więc nie sądzę, żeby Robert tego żałował. Co więcej, uważam, że bardzo dobrze, że postawił na swoim, no bo to też dla nas kibiców wspaniała rzecz, mieć Polaka w FC Barcelonie.
7: To jaka była prawdziwa odsłona tego odebrania mu opaski kapitańskiej, bo o tym też było bardzo dużo w mediach, ale czy dużo było w tym prawdy, czy niekoniecznie?
8: No i tutaj opisuję, jak jeden z dziennikarzy, który napisał recenzję tej książki, stwierdził z zapałem agenta służb specjalnych całą tą sytuację, no bo rzeczywiście ja tam momentami oddaję to, co działo się w zasadzie minuta po minucie i zapraszam oczywiście do lektury książki, bo warto tę historię poznać, natomiast prawda jest na końcu taka, że swoją decyzją, że rezygnuje z gry w reprezentacji Polski Robert Lewandowski, zmienił bieg historii, bo za chwilę nie było Michała Probierza, przyszedł Jan Urban, odmienił oblicze tej reprezentacji, gramy w barażach do Mistrzostw Świata i za chwilę, daj Bóg, zagramy również w samym Mundialu, jeżeli w marcu te eliminacje pójdą, czy baraże pójdą nam dobrze. No i wszystko tak naprawdę zaczęło się od mocnej, takiej niespodziewanej i bardzo ryzykownej decyzji Roberta Lewandowskiego. To pokazuje też, że Robert zna swoją wartość i potrafi postawić na swoim.
7: I mógł to zrobić teraz, bo może 10 czy 15 lat temu nie zdecydowałby się wcale na taki krok.
8: No, ja opisuję, jak w 2013 roku, po tym jak stadion w Gdańsku wygwizdał Roberta, byłem wtedy na stadionie, Robert był bardzo bliski podjęcia decyzji o końcu gry w reprezentacji Polski, a był wtedy młodym chłopakiem. Dlatego podkreślam, że jeżeli ktoś sądził, że ta historia Roberta jest właśnie płaska, jest przezroczysta, jest nijaka, no to nie. On ma swój charakterek i potrafi bardzo mocno postawić na swoim. Dzięki temu też pewnie w dużej mierze jest tutaj, gdzie jest. I właśnie kilka historii związanych z tym, jak traktuje reprezentację Polski i jak reprezentacja Polski traktowała jego, również w tej książce można znaleźć.
7: To z kim ma trudne relacje?
8: Oj, to jest bardzo długa lista, moglibyśmy tutaj siedzieć i wymieniać, natomiast no nie jest tajemnicą, że czy z Kamilem Glikiem, czy z Jakubem Błaszczykowskim, czy z trenerem Jerzym Brzęczkiem, czy z kolegą teraz z kadry Łukaszem Skorupskim. Te relacje są bądź były bardzo napięte. Podobnie było w klubach, czy z Arjenem Robbenem w Bayernie Monachium, czy z trenerem Xavim w Barcelonie. Nawet z tą młodzieżą bardzo zdolną w Barcelonie, jak Lamine Yamal czy Pedri, Robert początkowo miał bardzo oschłe relacje. Natomiast, i to jest ciekawe, nie wynika to zazwyczaj z tego, że Robert jest niedobry albo Robert jest niesympatyczny, tylko z tego, że Robert wymaga. Robert bardzo dużo wymaga nie tylko od siebie, ale też od ludzi, a ludzie różnie na to reagują i czasami te wymagania bądź niezadowolenie z Roberta z tego, że nie idzie tak, jak on by to sobie wyobrażał, oni uważają, że ten Robert nie jest fajny, a on po prostu ma tą obsesję wygrywania, która niestety ponosi za sobą straty właśnie w tych relacjach interpersonalnych. No i te nazwiska, o których wymieniłem, są tego najlepszymi przykładami.
7: No to na koniec ostatnie pytanie. Czy Robert podczas tych kilku spotkań, które odbyliście, mówił ci, że ma jeszcze jakieś piłkarskie marzenia? Coś jeszcze jest na tym szczycie? Czy już ten szczyt osiągnął?
8: Myślę, że szczyt jest już osiągnięty, natomiast jak w przypadku każdego Himalaisty, ze szczytu trzeba jeszcze zejść. I im lepiej się z tego szczytu i bezpieczniej schodzi, tym później jest sympatyczniej, więc myślę, że Robert z tego szczytu chciałby zejść bezpiecznie. Chciałby się pożegnać z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Świata w Ameryce, Kanadzie i Meksyku, które już za pół roku, i chciałby podjąć decyzję dotyczącą przyszłości klubowej, taką, która pozwoli mu pewnie i dobrze zarobić, ale też godnie się z kibicami pożegnać, bo pamiętam z biografii Zbigniewa Cybulskiego, słynnego niegdyś aktora, taki fragment, w którym autorka opisuje, jak Cybulski nie odmawia nikomu wódki, bo rozumie, że jest własnością wszystkich Polaków, no więc każdym z tych Polaków wypada mu się napić. No, Robert takich alkoholi, z tego co wiem, nie pije, ale uważam, że chciałby, mając podobną świadomość, również bardzo godnie z tymi wszystkimi kibicami, nie tylko polskimi, ale na całym świecie się pożegnać, więc tego mu życzę, trzymam kciuki, że to zejście ze szczytu będzie bezpieczne i bardzo, bardzo satysfakcjonujące, bo na końcu po prostu na to zasłużył, żeby tak jak w wielkim stylu ten szczyt zdobyć, tak w tym wielkim stylu z niego zejść.
2: SK2.

9 rano, można się rozciągnąć, z kubkiem kawy wyjść na taras lub balkon, włączyć troszkę głośniej radio SK2. Niech sąsiedzi wiedzą, że się powodzi. Cześć, dzień dobry, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

trofea od pana Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2. Grupa Tilaw już szykuje się do grania. A w sprawie trofeów to mam życzenia dla was z samego rana. Już myślę troszeczkę o tym, co będzie działo się później. Życzę wam, żeby dzisiaj rzeczywiście zdobyć złoty rosół na obiad. Tak na przykład.

Czasy się pozmieniały, bardziej obchodzimy urodziny niż imieniny, ale zawsze warto wiedzieć, komu ciepłe słowo powiedzieć, że tak człowiek nie czuje, jak rymuje. Kamila, Aniela, Petronella, Felix, Marietta, Noe, Witalis i Sylwiusz obchodzą dzisiaj 31 maja urodziny. Imieniny. Widzicie, jak człowiek myśli o tych urodzinach? Imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów.

0: Może ktoś z was ma ogródek do przekopania. Słyszycie, jak tutaj ostro pracuje perkusista Dali Zawiałow. Może, jakby tak jakiś kontakt do takiego perkusisty znaleźć, to taki ogródek byłby przekopany raz i dwa. Albo jak będziemy to w rytmie takich dobrych polskich utworów robić, to też szybko to się wszystko zrobi. Dobra polska muzyka z naszych głośników płynie w tej godzinie. Jeszcze Ania Wyszkoni. Pojawi się także Mezo z Liberem. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
5: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
4: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
6: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
4: Co nas czeka?
6: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
4: A Artbox Experience?
6: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
4: Zapowiada się dobra zabawa.
6: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ten utwór Mezo i Libera ma już 23 lata. W 2003 roku został wydany i myślę tak, że wielu z nas już albo jeszcze chodziło wtedy do szkoły. I zobaczcie, tyle lat minęło, a kredyt na mieszkanie dalej niespłacony.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Paulina Chorobatowska, zapraszam. Dziś sporo atrakcji czeka na dzieciaki. Już za godzinę startuje Dzień Dziecka w Muzeum Polin. Będzie rodzinny piknik, gra plenerowa i do tego strefa malucha. To także ostatni dzień ursynowskiego festiwalu street foodu. Przy Centrum Kultury czeka 9 food trucków, strefa chillu i dmuchańce dla najmłodszych. A o 14 przy Stalowej na Pradze Północ rusza gra miejska dla tych, którzy mają oko, ucho i trochę warszawskiego sprytu.
0: No i dziesiąta. Dziesiąta to już nie przelewki. O dziesiątej trzeba coś zmienić. Na przykład z prawej na lewą, z lewej na prawą. Jeśli ktoś ma dwie nogi założone na siebie, bo nic nie robi. To jest ten czas, że nic nie robimy. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy odpoczywają sobie, rzecz jasna, w rytmach najlepszych polskich hitów. Do tego małą cegiełkę taką dokładamy. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

świecie trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość psychologów jednak szacuje, że podstawowy czas na wygaszanie głębokich emocji to minimum 3 do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo, to pamiętajcie. Z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz.

Za 27 dni niektórzy będą mogli powiedzieć nareszcie, bo wtedy rozpoczyna się pierwszy koncert tegorocznego cyklu męskiego grania. To hymn oczywiście tegoroczny w Radiu SK2, a 4 dni temu pierwszy raz w historii zaprezentowano drugi singiel promujący tę trasę koncertową. Coś myślę, że jeszcze u nas na antenie podwójne męskie granie się pojawi. Teraz Sylwia Grzeszczak. Z oczu

0: No, dzisiaj trochę chmurek nad naszym pięknym krajem może być i gdzie niegdzie może popadać. Bardziej w tej wschodniej części kraju, w Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie, w Rzeszowie można spodziewać się opadów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to ciągle. Pada i tylko ciągle pada, pojawia się na antenie radia SK2. Miejmy nadzieję, że nigdzie indziej tego na chmurach nie zobaczymy. W tej godzinie jeszcze Jonathan z PZ Emiliwką, będzie także grupa Hej.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.

0: dzień dopiero się budzi, rozkręca się, ale herbata stygnie, kto sobie już jakiś czas temu ją zaparzył. Jedno jest pewne, praca sama się nie zrobi, ta w kuchni. Za chwilę będziemy pozdrawiać tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy.
1: Reklama.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
0: 11 godzina, czyli mamy naszą stałkę. W niedzielnym programie muszę uderzyć ręką w stół w tym momencie i pozdrowić kotleciarzy, którzy już tłuką to, co będzie później na stole, czyli pyszne, schabowe. Pozdrawiamy Was czule, zróbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, który zna cała Polska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oskar Cymsy już za chwilę na naszej antenie, a kontynuując wątek schabowego, przypomniałem sobie, tydzień temu nie mówiłem o tym SMS-ie, ktoś napisał, że jest schabowego z ryżem. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj napiszecie SMS na 726 826 826 z czym innym nietypowym jeszcze jecie schabowego. Dajcie znać.

I mamy to. Rzeczywiście dwie bajki. Nasz kraj podzielony jak zawsze na tych, którzy tradycyjnie schabowego jedzą z ziemniakami i surówką, ale są tacy, którzy w nietypowy sposób schabowego jedzą. Spływają SMS-y. Jest tak. Schabowy z keczupem, schabowy z pierogami i jeden z SMS-ów, który też mnie zadziwił, to z kwaśną śmietaną osiemnastką. Jem to tak samo jak placki ziemniaczane, czyli schabowy jak placek ziemniaczany, ale z drugiej strony schabowy z osiemnastką w doborowym towarzystwie.

0: Słuchając tego utworu od razu czuć zbliżające się lato, a to tylko 22 dni zostało do kalendarzowego lata. 21 czerwca będziemy witać to lato, a chwilę później już rozpoczynać wakacje. Tak trzeba żyć. I tak staram się muzycznie was nastrajać. W tej godzinie jeszcze pani Beata Kozidrak pojawi się, także Maciej Musiałowski, wiem, będzieś Musiał Maciejowski, ale to pan Maciej. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.

0: No i masz. Słucham nowego utworu Macieja Musiałowskiego, zatytułowanego Flora, i przypomniałem sobie, że moje kwiatki chyba już dawno się domagają podlania. Słoneczko przecież przez szybkę praży i szybko ta ziemia wysycha. Trzeba to nadrobić, być może komuś też z was w tym momencie przypomniałem, że o kwiatki trzeba dbać, a nie potem mówicie po ludziach, że u was to żaden kwiatek nie przetrwa. Zbliżamy się do 12, czyli już za chwilę popołudnie.
1: Reklama.
2: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
8: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
7: Co nas czeka?
8: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
7: A Artbox Experience?
8: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
7: Zapowiada się dobra zabawa.
8: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Paulina Chorwatowska, zapraszam. W ten weekend spora atrakcji z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka. I tak na przykład na Białołęce dzisiaj czeka na Was rodzinny piknik integracyjny z zawodami sportowymi, dmuchańcami i animacjami dla najmłodszych. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Atrakcje dla najmłodszych dzisiaj także w Łazienkach Królewskich. Od 11 trwa tam Dzień Dziecka, a na nim warsztaty i kreatywne strefy dla najmłodszych.
0: 12 na zegarach, nie wiem czy też tak macie, ale w niedzielę już po południu czas nam zdecydowanie przyspiesza, bo już bliżej tego końca weekendu, ale my będziemy grać tak, żeby chociaż na chwilę świat nam zwolnił. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Najpierw rozpieścił nas kwiecień. Później maj też podtrzymał te passy, choć bywało i chłodniej. Ale rzeczywiście, tak jak wspominałem niespełna godzinę temu, zbliżamy się do tego utęsknionego, nawiązując też do tytułu piosenki Sarsy, lata, które za 22 dni. No to pora się dobrze nastroić. Formacja Nieżywych Schabów już teraz i ich lato. Miejmy je wcześniej, już teraz na antenie Radia SK2.

W niedzielę dla niektórych może być bajka, bez żadnego pośpiechu, bez żadnych obowiązków i tak się spędza przyjemnie ten niedzielny czas, oczywiście w rytmach najlepszych polskich hitów. Sanek za nami, Mysłowic już gra, ja przeglądam różne raporty, natrafiłem na taki o nazwie indeks miesięcznych zakupów. W kwietniu miesięczny koszyk zakupowy dla jednej osoby kosztował już 770 zł i 17 groszy, to podobno o 7 zł i 9 groszy więcej niż w marcu i aż o ponad 36 zł więcej niż rok wcześniej. I słuchajcie, oni robią te badania, robią te sondaże. A mi się wydaje, że nas Polaków i tak to nie dotyczy. No nie wiem jak wy. Ja do wózka wkładam zawsze złotówkę. Ewentualnie dwa.

0: Gotowi na wszystko od Phil i Lanberry w Radiu SK2. Jeśli już jesteście po obiedzie, to też jesteście gotowi na wszystko, bo co jest po obiedzie? Deser. Pochłoniemy go w każdych ilościach. Można jeszcze sobie kaweczki jakieś zaparzyć albo herbateczki, jeśli na to macie ochotę. I oczywiście zrobić radio głośniej, żeby to wszystko lepiej wchodziło i się później trawiło i spalało, żeby nie poszło w boki. W tej godzinie jeszcze Patrycja Markowska, pojawi się także grupa Sumptuastic.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
2: I po reklamie.

0: Słupek. Słupek. Słupek. O, jak w takim tempie mijacie słupki, to znaczy, że w odpowiednim tempie jedziecie po autostradzie. To jest, to do tego utworu właśnie to zostało stworzone. Subtuastic opuszczony dla tych, którzy w trasie. Zostańcie z nami, bo po 13 kolejna porcja najlepszych polskich hitów do trasy, ale także do tarasu. To nawet podobne słowa są. Czy tu, czy tam, będzie dobrze, będzie wyśmienicie. Ja życzę udanej reszty części dnia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Pięknego. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Mamy niezły pogodowy miks. Na zachodzie więcej słońca, temperatury przekraczają 20 stopni, w innych regionach już chłodniej. Lokalnie deszcz, a nawet burze z porwistym wiatrem. W domu jeszcze też burza i kuchenne rewolucje. Obiad lada moment na stole, rosół skóry, kura z rusztu. A na deser to co najlepsze.

Ajajaj, life is brutal. Lady Punk i sztuka latania w SC2. Miało być to tak pięknie. Urodzinowy prezent się szykował. Iga Świątek jednak wraca do domu. Latała po korcie jak błyskawica, ale nie udało się. Przegrała na wielkoszlemowym French Open z Ukrainką Martą. No i nie zagra dalej. SK2. Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest dzień na świeczki, prezenty i tort. Iga kończy 25 lat. Najlepszego. Dlatego właśnie, Iga, nie na kort, ale dawaj na tort.

0: Doda Vesce 2, no to dobra, szybciutko żegnamy się i pakujemy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto ma 38 lat? Rączka do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. W 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego 15-letniego jeszcze Krzyśka Antkowiaka. No i tak, jeden napisał dla niego tekst, drugi skomponował muzykę, a utwór Zakazany owoc zaśpiewał i to od razu już na festiwalu w Opolu nastoletni, piętnastoletni Krzyś. I skradł serca Polaków swoim niewinnym głosem. No właśnie, ale o czym tak naprawdę on śpiewał? Czym jest ten zakazany owoc? Zakazana pierwsza miłość. Utwór opowiada, no a kto tego nie przeżył? O nastolatku, który zabujał się w starszej dziewczynie, a ona... mówiła, że nic z tego. No i jak to już kobieta traktowała go jak dziecko.

0: Drogę za Topolinie, czytam, przeszedł właśnie estoński kaskader Jan Rozé, 180 metrów nad ziemią, po linie zawieszonej między Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower przeszedł bez niczyjej pomocy sam. I to w 30 minut. Naprawdę podziwiam gościa. To chyba jeden z niewielu facetów, którzy lubią stąpać po cienkiej linie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.

0: Jak wykrzykniki, tak głośne gitary, bo to zresztą ulubiona piosenka nauczycieli języka ojczystego. Human i Polski w SC2. U nas nie tylko dobre, najlepsze hity, które wyrosły na naszym podwórku, a my razem z nimi i wracamy do nich po newsach o 14 w SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Paulina Horbatowska, zapraszam. Dziś sporo dzieje się na Placu Centralnym. Do 20 działa tam bezpłatna strefa, w której powstaje ogromna konstrukcja z klocków, a jej centralnym elementem będzie trójwymiarowy smok mający ponad 8 metrów długości. Dzieciaki mogą też wziąć udział w formule zbuduj i zabierz do domu, czyli mogą stworzyć własne modele z klocków. Cały czas, przypomnę, trwa też rodzinny piknik nad Balatonem. Do 19 czekają tam na Was atrakcje.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
10: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Informuje Ewelina Gromek-Oćwiaja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów w samym centrum Łodzi. Trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
11: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
9: Mówiła jedna z uczestniczek, a właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy niewidzialne koszty marki osobistej.
0: Warsztaty makijażowe, fajna sprawa.
9: Zdecydowanie, poszłabym sama.
0: Na niedzielny obiadek do rodzinki zrobić sobie i strzelić taki makijaż, dlaczegożby nie. A czy wracacie z weekendu teraz, czy przemierzacie miasto autobusem, składacie pranie, albo może właśnie poprawiacie makijaż, mam dla was to co najlepsze.

Rozciągnąć też można się wygodnie na kanapie. My jesteśmy razem z wami. Ktoś musi dopilnować, żeby ta niedziela za szybko się nie skończyła. Ania Dąbrowska zrobi to na początek w SC2.

0: Bledka i jej dwa dni w SC2, a nie dwa. Nie dwa dni, tylko aż cztery. Tyle potrwa festiwal w Opolu. Zbliża się wielkimi krokami. Na tym festiwalu również będziemy z wami my, SK2. Widzimy się w naszym mobilnym studiu przed Filharmonią Opolską 5 czerwca. Zapiszcie sobie, będziemy tam z wami i opolskimi gwiazdami, które wystąpią na scenie. A wśród nich jest też Andrzej Krzywy z Demono.
1: SK2.
0: To proste, 5 czerwca widzimy się w Opolu.

Lor w SC2. Nie ma to jak niedzielne powroty, są przyjemne. I fajnie, gdyby jeszcze zdarzył się cud. Taki cud jak w północnych Włoszech. Kierowcy czy tam przecierali oczy ze zdumienia przez błąd systemu. Na jednej ze stacji benzynowych cena diesla spadła z około 2 euro do wow, niecałych 20 eurocentrów za litr. SK2. Z 2 euro do 20 eurocentów. To się nazywa dopiero CPN. Cuda przyciągają natychmiast. Takich stacji wam dzisiaj życzę w te niedzielne popołudnie.

0: Dawid Podsiadło i trójkąty oraz kwadraty, jego muzyczne kwadrat. No kwadrat to taka mapa do niedzielnego leżenia, idealnie dopasowana teraz. Trójkąt to niech będzie taki trójkącik pizzy, który mówi chodź, a dieta mówi stop, a za chwilę przyjdzie Wiktoria Kida ze swoim kawałkiem trójkątnym, naiwna ja w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
12: I po reklamie.

0: Luma w SC2, już za chwilę najważniejsze newsy. Sporo dzieje się na trasach, m.in. poważny wypadek autokaru z osobówką. O tym już za chwilę Agata Chruściak o 15 w SC2 i najważniejszych informacjach.
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: I po reklamie.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
6: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
5: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis, klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5, 6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
7: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
5: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: Ostatni dzień, 31 maja i to jeszcze niedziela. Dzisiaj w kalendarzu są święta nietypowe, między innymi dzień Bociana Białego. Agata, czy ty widziałaś w tym roku Bociana?
1: No, nawet widziałam.
0: Lecącego czy stojącego?
1: Lecącego.
0: Lecącego. A, to znaczy, że ten rok przeleci ci bardzo szybko.
1: Znowu.
0: No, ja widziałem stojącego w sklepie na półce.

Ale w gnieździe też widziałem stojącego, to znaczy, że będzie przestany. Każdy ma swoje gniazdko, kawałek podłogi, Dede Negra na Dzień Dobry, Wester, dwa najlepsze polskie hiciory, dwie po 15, witajcie. Agata też leci na swój kawałek, znowu tam sprawdzać, co ciekawego w Polsce się dzieje.

Przewijam sobie rolki w telefonie i tak co chwilę. Jakiś tam obrazek pokoiku, łazienki, kuchni, wszystko zmienione przez AI. Tu półeczka, tam szafeczka, na suficie taka lampeczka i cyk, salon gotowy. A wszystko wystroiła na obrazku sztuczna inteligencja, no. Po takim remoncie ma się inteligentny dom.

0: Krzysztof Krawczyk, dobrze, że jesteście obok mnie, no bo teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I przenosimy się do roku 1980. Jesteśmy na Mount Everestie, bo to właśnie w tym roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi wdrapali się na Mount Everest zimą. A do sklepów, no ktoż go nie miał. Trafił kultowy Walkman firmy Sony. Zrewolucjonizował całe słuchanie naszej muzyki. Kto nie miał Walkmana, a w nim hit również z 1980 roku. Hit Izabeli Trojanowskiej, która była w tym czasie w szczytowej formie. Wszystko, czego dziś chcę, tak śpiewała, mając ponad 20 lat i to jeszcze w Opolu. Po latach przyznała, że gdyby dokładnie wiedziała, jak bardzo śmiały jest tutaj ten tekst, no to mogłaby go nie zaśpiewać, ale na pewno nie z taką swobodą.

0: Sylwia Grzeszczak tak bardzo lubi pożyczać. W SC2 tylko najlepsze polskie hity, ale na pewno swoich zegarków nie pożyczą tak szybko niektórzy celebryci i celebrytki, znane gwiazdy. Przeglądam jeszcze kolorową prasę. Noszą setki tysięcy na nadgarstkach. Taki jest nagłówek. I uwaga, Marcin Prokop. Na jego ręku jest zegarek za 300 tysięcy złotych. Proszę. Hubert Urbański ma sikora za 100 tysięcy złotych, a Małgorzata Rozenek zegarek za 55 tysięcy złotych. Jejko, ja mam zegarek za darmo z komunii. SK2. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to nie powiem, która godzina.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.

0: mistrzyni pisania bajek, Edyta Bartosiewicz w ST2, która nie byłaby sobą, gdyby nie skłamała. Agata z kolei nie byłaby sobą, gdyby nie przekazała wam newsów w ST2, a te już za chwilę punktualnie o 16 i powie wam, kto został mistrzem Polski w piłce ręcznej. Nie kłamie.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Paulina Chorwatowska, zapraszam. Jeszcze dziś warto wpaść do elektrowni Powiśle, gdzie z okazji Dnia Dziecka czekają rodzinne animacje, bańki mydlane, malowanie twarzy i kreatywne warsztaty. A z kolei do 18 trwa też piknik rodzinny Kosmiczna Rewolucja. To w podstawówce przy Bartoszyckiej. W programie m.in. pokazy astronomiczne, występy taneczne i akrobatyczne. No i na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. Będą też dmuchańce dla najmłodszych.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu. Jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
13: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
12: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 zdobyli mistrzowski tytuł.
0: A my w ST2 jesteśmy razem z wami również mistrzami robótek ręcznych.
7: Agata, co masz na myśli?
0: Na przykład ty jesteś mistrzynią w pisaniu.
7: O. No tak, można tak powiedzieć.
0: Można też być mistrzem ugniatania, mistrzem kierowania, czyli kierownicy, albo po mistrzowsku można też śmigać palcami po gitarze i to udowodni m.in. Janek Borysewicz z Lady Punk w tej godzinie oraz kolejne.

ST2 sezon ma najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło. Sezon również na rekordowe emerytury, które podaje ZUS. Na Śląsku jest taka najwyższa. Pan, który przepracował całe swoje życie, dostaje 51 000 zł brutto miesięcznie emerytury, podaje ZUS. Pracował pan 60

0: bardzo przyjemne niedzielne granie na spokojne takie powroty z weekendu. Kuba i Kuba, dajecie też znać, co dzieje się na drogach. Autostrada A4, odcinek Opole-Katowice, są utrudnienia po wypadku. Trzymamy rękę na pulsie, wy na kierownicy.
1: SK2.
0: I łapiemy. Te ostatnie kilometry w trasie w dobrym rytmie.

0: Three of Us w SC2, szklany sufit i historia mrożąca krew w żyłach teraz jeszcze, bo w tym momencie w Słupcy jest ustanawiany rekord Guinnessa. Mam odpaloną transmisję w internecie. Pan Wojciech Pruński patrzy na niego, znany jako człowiek lodu z Gdyni. Chce przez 5 godzin do 19 siedzieć w takiej szklanej skrzyni wypełnionej kostkami lodu. I on siedzi teraz w tym lodzie, w samych slipkach. I do pobicia rekordu zostały mu tylko no tak około 2 godziny 20 minut. Aby czas szybciej mijał, proponuję nucić sobie pod nosem coś takiego.
1: Już taki jestem, zimny drak.
2: SK2.
0: Oczywiście, żeby się udało.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hot grill.
8: Grilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Sylwestrze 2 Zalia, która również pojawi się w tym roku na festiwalu w Opolu i tam będzie także SK2 razem ze swoim studiem przed Filharmonią Opolską, gdzie będziemy się widzieć z Wami, z najlepszymi słuchaczami podczas tego wielkiego święta polskiej muzyki, a już za chwilę punktualnie o 17:00 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: I po reklamie.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych i tak w bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
9: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
10: Najchętniej 3-0.
8: Na początek meczu o 17.30. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
11: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać. Zainspirować siebie.
8: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała Julia Niewiadoma.
12: Agata.
8: Tak.
12: 29 minut zostało i pierwszy gwizdek. Tak jak mówiłaś w newsach, dzisiaj Polska zagra towarzyski mecz z...
8: Ukrainą.
12: Koszulkę już wybrałaś? Biało-czerwoną?
8: Białą mam akurat na sobie.
12: Szalik też przygotowany, a słuchajcie, jak będzie gol, to już tu dmuchać będziemy w wuwuzelę.

0: A w SC2 tylko najlepsze polskie hity, kwadrans po 17 i ten od Gabriela Fleszarda, Bilet do nieba. A jutro dzieciaki będą czuły się jak w niebie. W końcu Dzień Dziecka, pamiętacie, nie? I z tej okazji mam dla was prezent. Radio dla waszych dzieciaków. Do odpalenia w aplikacji SK Toy Story Radio. Tylko tutaj, sprawdzałem sam, pluszaki organizują tajne narady na półce, zabawki budują takie wieże pod sam sufit, a samochody, jak już jest ciemno, ustawiają się do wyścigów po dywanie. Tak właśnie brzmi świat SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
1: SK2.
0: Mówię wam, bo warto jutro, w Dzień Dziecka, odpalić wyobraźnię na pełen regulator. Dominik Dudek w SC2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: czasu.
1: Wielkie paranoje. W którym to roku teraz lądujemy? W 1986. Co tam się wydarzyło? Dar młodzieży. Słynny polski żaglowiec wyruszył w swój pierwszy wielki rejs, opływając przylądek Horn. Polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza kobieta w ogóle w historii, weszła na drugi co do wielkości i najtrudniejszy zresztą szczyt ziemi, K2. No a w świecie muzyki w 86. pojawił się singiel, który znalazł się na 9. albumie. Marka Grechuty, zatytułowany zresztą tak samo jak singiel z tej płyty. Wiosna, ach to ty.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: I cieszmy się tą wiosną, póki jeszcze mamy na to czas. Jest odpowiednia pora, 21 dni wiosny zostało.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Trzymamy kciuki, żeby słoneczne nastroje tak samo dzisiaj piłkarze nam zapewnili. Właśnie rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Pierwszy gwizdek za nami. A skoro jesteśmy przy gwizdaniu, o tej porze można już spokojnie gwizdać na wszystko.
1: SK2. SK2.
0: Zwłaszcza na pranie i prasowanie. I oby nie zabrakło nam pary, jak piłkarzom.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda. I po reklamie.

0: przy takich hitach auto wraca do domu samo i to jak z automatu. Mysłowic i długość dźwięku samotności. Nie zostawiam was samych. Za chwilę Agata Chruściak wpadnie tutaj z najważniejszymi informacjami, a potem Michał Hanczak spędzi z wami wyjątkowe chwile i niezapomniane momenty w SC2.
1: Reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: I po reklamie.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Tego oczekują kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
18: Na kogo liczysz najbardziej?
19: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
18: Jaki wynik?
20: 3-1 dla Polski.
18: Co chcecie zobaczyć od kadry?
20: Zgranie generalnie większe.
17: Na razie jest 0-0, a nastroje przed meczem sprawdzą nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1, a trener Piotr Nierzyński uspokaja.
21: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
17: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Polska 2.
1: Jaki będzie wspólny mianownik pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu? Chwila, moment. To znaczy, nie biorę was na przeczekanie, tylko rzeczywiście chwile i momenty. To są słowa klucze, jeśli chodzi o dobór pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, zapraszam. Będziemy rzeczywiście mówili dużo o tym, żeby doceniać każdą chwilę i każdy moment. Jak się okazuje, wielu artystów inspiruje się tą myślą i bardzo często o tym nagrywa piosenki. Wybór był bardzo duży, postawiłem na pięć polskich hitów, które mam nadzieję znacie albo poznacie i które całkiem lubicie albo polubicie. No zaczynamy na pewno od takiego hitu, który zna chyba każdy, bo to jest piosenka, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i jest jednym z największych hitów z repertuaru zespołu Baim. To piosenka pod tytułem Ta sama chwila. Pochodzi z płyty Płomień z nieba z 93 roku, a tekst do tej piosenki napisała oczywiście Beata Kozidrak, która na każdym niemal koncercie przekonuje nas, że nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Prawda stara jak świat, ale trzeba sobie od czasu do czasu przypomnieć, że warto żyć chwilą i doceniać każdy moment w naszym życiu, zwłaszcza ten szczęśliwy, bo to rzeczywiście tylko moment, tylko chwila. Na szczęście te złe chwile też szybko mijają. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie do wykonania jakieś ciężkie zadanie w pracy. Beata Kozidrak i zespół Baim, no może nie co chwilę koncertują, ale rzeczywiście kalendarz koncertowy mają wypełniony i w wielu miejscach tego lata i tej wiosny jeszcze będzie można ich spotkać. Z tego co widzę na Instagramie zespołu Baim, w planach m.in. koncerty w Zgierzu, Świdnicy, Czeladzi, Iławie, Sopocie, Działoszynie czy Gliwicach. Zaglądajcie, sprawdzajcie, no i rzeczywiście budujcie te wspomnienia, bo te koncertowe z reguły zostają z nami na lata i zawsze przypominają nam coś miłego.

0: RMF FM.
1: Jestem ponownie, Michał Hanczak przy mikrofonie. Witam, wpadłem na moment, żeby trochę o momentach i chwilach poopowiadać, bo właśnie te słowa występują we wszystkich hitach, które wybrałem dla was w tym tygodniu. Konkretnie w tytułach tych hitów. Tym razem postawię na odpowiedni moment, bo to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o hicie Mroza i Zali pod tym właśnie tytułem. To kawałek, który towarzyszy nam już od kilku miesięcy, zapowiadając nadchodzący album Mroza. No a jak zdradzili mi artyści, pomysł na powstanie tego duetu i tej piosenki narodził się poniekąd przy śniadaniu. To znaczy, Zalia jadła śniadanie, kiedy Mrozu się do niej odezwał.
2: Łukasz do mnie sam napisał i pamiętam, że wysłał mi to w trakcie, jak jadłam śniadanie i od razu sobie to puściłam i po usłyszeniu gitary tej pierwszej, początkowej już byłam na tak.
3: Tak, właśnie zastanawiałem się, czy już jesteś po śniadaniu, czy przed śniadaniem i akurat byłaś w trakcie.
2: Czekałeś na odpowiedni moment, żeby wysłać po prostu moment. Te piosenki.
3: Czyli ze smakiem.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak się okazuje, śniadanie to odpowiedni moment, żeby załatwić jakieś artystyczne biznesy. Zostańmy jeszcze trochę w temacie kulinarnym, bo teraz dwa słowa o teledysku do tej piosenki, nakręconym w Hiszpanii, a przy którego kręceniu dość ważną rolę odegrała kanapka.
3: To było tak, że byliśmy w takim barze, gdzie chcieliśmy nakręcić jedną ze scen. No i zapytałem się tutaj moich towarzyszy podróży, produkcji, dość małej tej ekipy, co by chcieli zjeść, czy kanapka jest okej. No każdy skinął głową. Poprosimy z chorizo. No i ja poszedłem sobie na chwilę, powiedzmy, przewietrzyć się na zewnątrz. Wracam. Oni na mnie patrzą. Łukasz, spójrz na stół. A tam jest 6 takich buł wielkich.
2: Znaczy przekrojonych po prostu takich ciabatek.
3: Tak. Mm-hmm. I jest rzeczywiście to chorizo, ale nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest takie pokrojone salami, tylko normalnie pełna kiełbas w patelni.
2: W bułce. Bez niczego obok.
3: 6. Po prostu sucha buła z kiełbą.
1: Ale jaka dobra. Było
3: pysznie.
1: Pysznie to jest też na koncertach Mroza. Jeżeli ktoś jeszcze na żadnym nie był, to absolutnie powinien to nadrobić i wybrać się na taką prawdziwą muzyczną ucztę. Okazją mogą być letnie koncerty plenerowe, ale też trasa Odpowiedni Moment. Ona wzięła właśnie nazwę od tytułu piosenki, a ta trasa jesienią, w październiku. Wtedy Mrozu zagra w Łodzi, w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. No i na część z tych koncertów jeszcze można znaleźć bilety. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, to może być odpowiedź.

0: Jedynka, dwa.
1: Chwile i momenty. To słowa klucze, które łączą 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, mam dla was hit numer 3. Te słowa znajdują się w poszczególnych tytułach. No i jeśli chodzi o ten hit numer 3, to będzie to piosenka pod tytułem Na chwilę. Czyli pierwszy hit Grzegorza Chyżego. Dokładnie 12 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Wtedy Grzegorz Chyży miał już zbudowaną popularność po udziale w programie X Factor, ale wiele osób czekało na to, co autorsko nam zaprezentuje. To była płyta pod tytułem Z całych sił, a piosenka, która promowała ten krążek, to właśnie Na chwilę, a za tą piosenką stał między innymi producent TAP. Sam Grzegorz Chyży opowiada, że to właśnie piosenka Na chwilę była związana z bardzo ważną chwilą w jego życiu, kiedy to po raz pierwszy usłyszał sam siebie w radiu.
2: O, to pamiętam pierwszy singiel, jechałem autem i czekałem bardzo długo na ten moment, no, bo wiedziałem, że to się wydarzy, mniej więcej koło którejś tam godziny i to było chyba między 15 a 16. I jechałem autem i słuchałem, jak już usłyszałem zapowiedź, to musiałem zwolnić, zjechałem na pobocze i cieszyłem się tym momentem.
1: Słuchacze pokochali tę piosenkę do tego stopnia, że zaczęli głosować na nią masowo na listach hitów, no i w pewnym momencie Na chwilę było nawet numerem jeden, jeśli chodzi o najczęściej odtwarzane piosenki w stacjach radiowych w naszym kraju. Grzegorz Chyży wielokrotnie podkreślał, że tekst nawiązuje do refleksji nad życiem, że zarówno te dobre, jak i złe chwile są nam dane na chwilę i nic w życiu nie trwa wiecznie, dlatego każdą z nich trzeba doceniać. Co ciekawe, drugi album Grzegorza Chyżego zatytułowany był Momenty i w sumie też spełnia kryteria 5 hitów na piątkę, które gram wam w tym tygodniu. Ale my teraz skupimy się na tym pierwszym kawałku, o którym opowiadałem, czyli Na chwilę, przy okazji wysyłając Grzegorzowi najlepsze życzenia, bo właśnie obchodzi urodziny.

0: Jedynka, dwa.
1: O filmach często mówi się, że są w nich momenty. Jeśli chodzi o 5 hitów na piątkę w tym tygodniu, to mogę powiedzieć, że jest złożona z samych momentów. Dlatego, że słowo moment albo słowo chwila, czyli synonim, to jest kierunek i kryterium wyboru piosenek, które dla Was przygotowałem. Wszystkie mają w tytułach albo chwilę, albo momenty. I teraz właśnie przejdziemy do tego drugiego słowa i do nowej całkiem propozycji od Kasi Sienkiewicz, którą na pewno kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni. Na chwilę zespół zawiesił działalność, a Kasia postanowiła nagrać co nieco solo. Jeszcze w tym roku mamy usłyszeć całą nową płytę, a promowana jest od kilkunastu dni piosenką Były Momenty. No i jak Kasia mi zdradziła, no to jest taka słodko-gorzka piosenka.
2: Bo z jednej strony opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak no trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
1: I tego właśnie Wam wszystkim życzę. Kasia Sienkiewicz i jej nowy hit na antenie Radia SK2 już teraz. Jeżeli były momenty przypadną Wam do gustu, to wejdźcie na sk2.pl i zagłosujcie na ten hit w gorącej Polsce. Polskiej 20.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
17: Nie musisz.
18: Jak to nie muszę?
17: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
18: Oto Moto Lease?
17: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
18: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
17: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
18: I to gdzie?
17: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: I po reklamie. 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
4: Jak to leciało w tym klasycznym polskim hicie? W życiu piękne są tylko chwile? No coś w tym jest. I nie tylko zespół Jam nagrywał o tym piosenki. Michał Hanczak, czas na kolejny z 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu sięgam po hity, które momenty i chwile mają w tytułach. Tym razem zaproponuję Wam jeden z hitów Kamila Bednarka. Znacie tę piosenkę na pewno, bo to jest hit z 2014 roku, a nosi tytuł Chwile jak te. Później znalazł się na płycie pod tytułem Oddycham. Zresztą o powstaniu tej piosenki Kamil Bednarek sam opowie nieco więcej.
20: No i tutaj, słuchajcie, to jest historia... Było kawalerskie mojego szwagra.
4: Zaczyna się świetnie.
20: I pamiętam, że... Byłem taki szczęśliwy, bo miałem wszystkich ziomów w jednym miejscu, a ja wtedy bardzo dużo koncertowałem, to było ponad 200 koncertów rocznie i ja w ogóle się z nimi mijałem i to nie miałem okazji z nimi się albo spotkać na spokojnie. Zazwyczaj ich zapraszałem na swoje koncerty, festiwale i miałem ich wszystkich w jednym miejscu i oczywiście świętowaliśmy i wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać ten refren. Jakoś jak mi do głowy to przyszło, takie chwile jak te i tam 90 osób, wszyscy nie dają się zbyt często. Kto mógł, to śpiewał? Północy to męczyliśmy i jakoś tak kurczę. Pamiętam ten refren, wszyscy go pamiętają, może ja to nagram, nie? Że taki euforyczny numer, żeby się kojarzył właśnie z taką chwilą, gdzie nie ma i właśnie w twoim życiu często i to była taka chwila.
4: Ale piosenka na szczęście została z nami dłużej niż na chwilę. To już 12 lat, kiedy Kamil Bednarek wykonuje ją razem z tłumem fanów na koncertach. No i oczywiście sięgamy też regularnie po tę piosenkę w radiu. W Radiu SK2 usłyszycie ją za chwilę. No chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, to prawda. Czasami to dobrze, czasami niestety nie do końca, no bo na przykład ta chwila, kiedy dostajemy wypłatę, mogłaby zdarzać się częściej niż raz w miesiącu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabrakać.

0: Słuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Trzeci w Polsce i drugi w Warszawie. Dom Ronalda McDonalda został otwarty przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Wawrze. To miejsce dla rodziców i bliskich dzieci leczonych w szpitalu, którzy przyjeżdżają do stolicy z całej Polski. Dom oferuje bezpłatny pobyt tak długo, jak długo trwa leczenie dziecka. W budynku znajduje się 20 rodzinnych pokoi, wspólna kuchnia i przestrzenie do codziennego funkcjonowania rodzin. Na otwarcie nowego domu była nasza reporterka Marta Radio.
2: Katarzyna Rodziewicz, prezeska fundacji, dyrektor wykonawcza Dom Ronalda McDonalda Polska. Dom dla Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie jest trzecim polskim domem. Ma 20 pokoi, wspólną kuchnię, jadalnię, pralnię. Wszystko, czego rodziny, które przyjeżdżają z daleka i na długo z dzieckiem do szpitala, potrzebują, by poczuć się bezpiecznie, spokojnie, by przejść przez doświadczenie choroby w normalnych warunkach. Fundacja powtarza, rodzina zostaje razem i wiemy, jak to zrobić. Na świecie jest prawie 400 domów wspierających największe publiczne szpitale pediatryczne. My dokładnie znamy potrzeby rodzin, które przyjeżdżają z daleka po pomoc właśnie do takich miejsc jak IPCZD.
3: Ile tu jest miejsc?
2: Dom ma 20 rodzinnych pokoi, ma wszystkie przestrzenie wspólne i to oznacza, że będzie mogło u nas zamieszkać jednocześnie blisko 60 osób.
3: Jak tu rodziny mogą trafić? Gdzie mają się zgłaszać?
2: Do domu nie można się zgłosić. To nie hotel, nie ma bookingu. Najpierw jest się pacjentem szpitala, a potem zespół medyczny zaprasza do domu, decydując, biorąc pod uwagę czas pobytu na oddziale, rodzinność, biorąc pod uwagę odległość, z jakiej rodzina przyjechała, jej możliwość podróżowania, bardzo dużo składowych, które na koniec składają się na bardzo prostą decyzję. Ci, co mają najdalej do szpitala, ci, którzy mają inne dzieci w rodzinie, którymi się opiekują, ci, którzy mają bardzo daleko, na pewno zostaną zaproszeni do domu.
3: Jaki maksymalny czas pobytu? Czy to zależy od sytuacji?
2: Fundacja pomaga zawsze bezpłatnie. W domu mieszka się bezpłatnie i pierwszą rzeczą, która zdejmuje rodzinom ogromny problem z głowy, jest odpowiedź na pytanie, jak długo możemy mieszkać. Odpowiedź brzmi, tak długo, jak długo będzie trwał Państwa pobyt z dzieckiem na oddziale. I to od razu uspokaja rodziców najbardziej zestresowanych, ponieważ ludzie boją się, że nie będą mieli gdzie mieszkać albo że nie będzie ich na to stać.
3: Ile czasu trwała budowa tego budynku?
2: Proces budowy zajął nam 1,5 roku. Jesteśmy dzisiaj najszczęśliwsi, bo jest to pierwszy dom w technologii drewnianej CLT, Cross Laminated Timber, bardzo naturalny, bardzo przyjazny dla swoich mieszkańców. Ludzie uwielbiają naturę i w domu będzie jej pełno. Jeszcze jeden element, który będzie działał kojąco.
3: Jakby ktoś chciał wesprzeć budowę przyszłych takich domów, jak może pomóc?
2: Dla każdego, kto chce pomóc fundacji w jej działaniach, przypominam, że strona Dom Ronalda McDonalda .org zawiera informacje zarówno o programie łóżka dla rodziców, czyli obecność 24-godzinna rodzica przy dziecku w szpitalu, o programach pokoi rodzinnych, czyli my w szpitalach 24 godziny na dobę, żeby rodzina mogła być razem, oraz o krakowskim i dwóch warszawskich domach Ronalda McDonalda. Zapraszamy do pomocy 1,5%, blik, spontaniczne donacje. Jesteśmy Wam za to ogromnie zobowiązani i wdzięczni. Publiczna medycyna pediatryczna potrzebuje wsparcia.
4: Aleksandr Titajewski, Brand and Communication Manager, Dom Ronalda McDonalda Polska. Jesteśmy w trzecim domu Ronalda McDonalda w Polsce. Ten jest zbudowany przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Dom ma 20 pokoi, właśnie idziemy korytarzem, na których wita nas pierwsze 10 pokoi. Obok mamy bawialnię. Bawialnia jest połączona z kuchnią oraz tarasem. To jest świetne miejsce do tego, żeby zdrowe rodzeństwo mieszkające z rodziną w domu mogło spędzić swój czas. Natomiast rodzice, mama, tata, a może babcia, a może też na przykład dorosła siostra, w tym czasie mogą się porać w kuchni, gotować śniadanie. My z doświadczenia wiemy, że pacjent na oddziale, zwłaszcza na przykład onkologicznym, najbardziej lubi naleśniki. Takie zwykłe, najzwyklejsze, więc naleśników w domu robimy bardzo dużo. Tuż obok widzimy pralnię, 6 pralek, 6 suszarek. Za to pomieszczenie w domach Ronalda McDonalda w Krakowie lub na kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, myślę, że tutaj również tak będzie, dziękują najbardziej rodzice z neonatologii, którzy zabierają 5 pieluszek ze sobą, a jeśli pobyt w szpitalu jest niespodziewany, to tym bardziej taka przestrzeń jak pralnia naprawdę pomaga. podchodzimy do jednego z pokoi. Pokoje są zaprojektowane tak, żeby odpowiadać na potrzeby rodzica, rodziny. U nas w domu może mieszkać cała rodzina, jest to babcia, dziadek, wujek, mama, tata, każdy, kto może wspierać dziecko w procesie leczenia. W pokoju najczęściej mamy łóżko typu king size, ponieważ tata i mama muszą w nocy się przytulać, muszą zrzucać z siebie stres. To jest bardzo istotne dla ich funkcjonowania. Jest prywatna łazienka, jest kanapa, jest też telewizor, oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje innego sposobu na relaks. Najlepszej jakości materace, ponieważ sen to jest podstawa, tak jak na przykład w kuchni domu można sobie zrobić wspaniały posiłek lub jeśli ktoś nie ma czasu, to zespół domu lub wolontariusze zawsze pomogą. Można wziąć ze sobą kawę, pieczywo, które pieczemy każdego dnia o poranku i wylecieć na oddział. Dom to też przestrzenie wspólne, czyli właśnie kuchnia, bawialnia, pralnia, hol i dwa tarasy, na których można zrelaksować się. To jest piękne mini ogródki na fajne letnie poranki lub nawet obiady. Dom już za niedługo będzie tętnił życiem i bardzo, bardzo czekamy na rodziny. Spodziewamy się pierwszych rodzin dosłownie za kilka tygodni, więc domykamy wszystkie procesy związane z otwarciem tego ważnego światowego programu i myślę, że już niedługo powiemy kolejnym rodzinom: witajcie w domu.
5: Dzień dobry, nazywam się Piotr Tłustochowicz. Miałem tą wspaniałą możliwość, że właśnie w trakcie leczenia naszego syna przebywałem w domu Ronalda McDonalda, który znajduje się przy Szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Ile czasu pan tam przybywa?
5: Przybywaliśmy tam lekko ponad 3 miesiące, więc myślę, że z perspektywy każdego rodzica duży szmat czasu tam spędziliśmy.
3: Jak pan wspomina ten czas? Jakie to jest wsparcie dla rodziny?
5: No, myślę, że jest to wsparcie, którego tak naprawdę nie da się policzyć, bo oczywiście oprócz tego, że prawdopodobnie gdyby nie dom Ronalda McDonalda, musielibyśmy po prostu wynająć jakieś mieszkanie w Warszawie, bo mieszkamy 400 km od Warszawy, to jest rzecz akurat, którą możemy łatwo policzyć, ile kosztuje wynajem mieszkania w Warszawie, ale druga rzecz dużo bardziej istotna mi się wydaje, to wsparcie, to ta taka druga rodzina, która się tam tworzy, ci ludzie, których się poznaje, z którymi można na chwilę porozmawiać, można odetchnąć od szpitala, to wydaje mi się jest nie do obliczenia i warte miliony, jeżeli nie miliardy.
6: Moje nazwisko Adam Jelonek, jestem emerytowanym profesorem pediatrii i honorowym prezesem fundacji Ronalda McDonalda.
3: Więc jesteśmy teraz już w trzecim domu, w którym mogą przebywać rodzice, których dzieci są w szpitalu. Co właśnie tu jest? Co możemy tu zobaczyć?
6: Tutaj możemy zobaczyć wszystko, co daje rodzicom, którzy przychodzą tutaj poprzez ten krótki spacer ze szpitala, zmęczeni, zestresowani często i trafiają do obiektu, który jest stosunkowo luksusowy, posiada wyposażenie we wszystko niezbędne, które może służyć też ich relaksowi tutaj, spokojowi, jak i dbałości o swoje dzieci przez to, że jest kuchnia, że mogą coś ugotować specjalnego dla swojego dziecka. Natomiast to, na co zwracamy uwagę, że te matki zagonione, zmęczone, dom taki jest jedynym miejscem, który jest potrzebny, niezależnie od tego, czy jest łóżko dla matki przy łóżku dziecka, bo tam ta matka nigdy nie wypocznie do końca, ona jest cały czas w napięciu. Są procedury szpitalne, to dotyczy też i dzieci. Natomiast dziecko szybko rozpoznaje, czy matka jest zdolna zapewnić mu bezpieczeństwo. Jeśli ona jest zmęczona, niewyspana, zestresowana, to dziecko rozgląda się za kimś, ja mówię tu o tych małych niemowlętach i po niemowlęcym wieku, szukają autentycznie innej osoby, która by spełniła ich oczekiwania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dziecko w szpitalu jest poddane poważnej traumie. Nie wszyscy rodzice sobie zdają z tego sprawę, dlatego że pierwsze ono, trauma jest wywołana lękiem przed śmiercią. One wiedzą, że są chore, że się coś dzieje. Jeśli trafiają na oddział i stykają się z innymi dziećmi, które w taki czy inny sposób rozwija się dane schorzenie, to one siebie widzą wtedy w takiej sytuacji, nawet jeśli to są niemowlęta. Niemowlęta uważamy często, że są to małe osoby, które wielu rzeczy nie rozumieją. To jest nieprawdą. Dzieci, niemowlęta rozumieją więcej niż dorośli. Może to brzmieć dziwnie, ale one nie są skażone słowami, zanim się nauczą, ale one rejestrują melodię rozmowy matki. Ta melodia oddziaływuje już w ostatnim okresie ciąży. I wtedy mówienie do tego dziecka ma sens, bo to dziecko zaczyna się przyzwyczajać już do pewnej też melodii matki i równocześnie gwarantuje mu poczucie bezpieczeństwa. A bezpieczeństwa u dziecka jest niezbędne do tego, żeby ono mogło, będąc na oddziale, jeść, spać, żeby było napojone odpowiednio i mieć to poczucie bezpieczeństwa po to, żeby maksymalnie się koncentrować na walce z chorobą. I możemy tutaj powiedzieć, że obecność matki, która gwarantuje bezpieczeństwo dziecku, jej obecność przy dziecku i poczucie, że ona jest wypoczęta, daje mu te cechy, które poprawiają sposób czy efekty leczenia. I to dom daje dodatkowo jeszcze to, że matka, którą, jak wspomniałem, z różnych warunków pochodzi, a tutaj się znajduje w obiekcie, który, gdzie tknąć, to są rzeczy komfortowe, fantastyczne, nie można nic powiedzieć. Ona się czuje wtedy dowartościowana. Ona w domu była tam na przykład tępiona przez swojego partnera czy męża i w różnych warunkach, a tutaj jak ona widzi, że ją doceniają i to jest darmowy pobyt, wszyscy personel tutaj jest specjalnie dobierany i on ma ogromne znaczenie i ten personel tutaj oddziaływuje na tych rodziców. Także oni tutaj stosunkowo szybko dochodzą do siebie po to, żeby wrócić tutaj spacerkiem na oddział i tam być przy dziecku. Dziecko wtedy rozpoznaje, że jest okej.
3: Czy uważa pan profesor, że to ma być stała praktyka, żeby przy szpitalach dziecięcych były takie domy?
6: To znaczy, my uważamy, że przy szpitalach dziecięcych nie wszystkich będzie nas stać, żeby wybudować i żeby utrzymać wszystkie takie domy. Natomiast tu w tym szpitalu, w którym ja pracowałem, spędziłem tu wiele lat, wybudowaliśmy pierwszy tutaj nowoczesny pokój rodzinny. Pokój rodzinny jest takim mikrodomem, który też daje warunki na to, żeby można prać, gotować, odpocząć, pokój ciszy i rodzic jest w stanie szybko odzyskać swoje walory, które dziecko wtedy rozpoznaje, że jest okej.
1: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów. To w ramach projektu Transkrybów, którego celem jest odczytywanie i katalogowanie historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki, mówi Agnieszka Fabijańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
1: Buf zaznacza, że do projektu może dołączyć każdy. Obecnie społeczność Transkrybów liczy około 240 osób. Nocna prohibicja w całym mieście. Już 1 czerwca wchodzi w życie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy. Obowiązywać będzie w godzinach od 22 do 6. Wcześniej pilotaż systemu został przeprowadzony w Śródmieściu i na Pradze Północ. Jak twierdzi prezydent miasta Rafał Trzaskowski, przebiegł całkiem sprawnie.
8: Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów. Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko.
1: Zakaz obowiązuje w sklepach, na stacjach benzynowych i na wynos w barach. Ograniczenia nie dotyczą lokali gastronomicznych.
0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Przez 2 miesiące nie pojedziemy tramwajami przez Aleje Jerozolimskie. Do początku sierpnia remontowane będzie torowisko od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona, w tym na moście Poniatowskiego. Tramwajarze zapowiadają wymianę najbardziej zużytych elementów infrastruktury i zmiany w organizacji ruchu. O zmianach i przyczynach remontu opowiadali Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich i Paweł Mudant z Zarządu Transportu Miejskiego.
9: Pierwszy powód, tak samo ważny jak kolejne powody, które wymienię, dla którego ten remont wykonujemy właśnie teraz, to jest powód związany z decyzją, którą Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał dla Zarządu Dróg Miejskich. Z tej decyzji wynika konieczność niezwłocznego wykonania naprawy dylatacji na wiadukcie mostu Poniatowskiego i generalnie uszczelnienia konstrukcji od strony nawierzchni drogowo-torowej, tak żeby woda nie zalewała konstrukcji mostu. Ten jeden, a to nie jest jedyny, ale ten jeden powód powoduje, że my musimy wstrzymać ruch tramwajowy na wiadukcie mostu Poniatowskiego. No a co za tym idzie, skoro wstrzymujemy ruch tramwajowy na wiadukcie, to wstrzymujemy ruch tramwajowy na trasie między pętlą Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. No, przyczyn nie muszę tłumaczyć. Na tym odcinku konkretnym, który wymieniłem, nie ma możliwości zjazdu. Kiedyś, mam nadzieję, będzie, ale do tego dojdę za chwilę. I to jest ten pierwszy powód, dla którego my musimy interweniować. Ale jest tych powodów więcej. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. Jak Państwo widzicie, na tej trasie w ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. To jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy jest wiele miast w Polsce, które mają odcinki z porównywalną częstotliwością kursowania tramwaju, bo to w sumie, licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. To jest naprawdę dużo. Zwłaszcza po tej zimie widzimy, że zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z kilkudziesięcioma, około 50 różnego typu awariami. Niektóre odcinki szyn w miejscach, na przykład w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. To jest kolejny powód, dla którego ten remont jest potrzebny tu i teraz. Duży ruch powoduje, że nawet najtrwalsza, najmocniejsza stal, ona też się w końcu zużyje. Pewnie część Państwa zna historię wciąż odkładanego, planowanego przez Koleje Państwowe remontu trasy średnicowej. My przez wiele lat przyjmowaliśmy założenie, że kompleksową naprawę, modernizację czy nawet przebudowę trasy tramwajowej w ciągu Alei Jerozolimskich uda się połączyć z odkrywkową naprawą trasy średnicowej. No bo fizycznie całe Aleje Jerozolimskie na pewnym odcinku musiały być rozkopane razem z naszym torowiskiem i po zakończeniu prac kolejarzy można byłoby przystąpić do utworzenia trasy tramwajowej i generalnie Alei Jerozolimskich w tym miejscu w nowym, takim docelowym kształcie, takim jakie miasto stołeczne Warszawy chciałoby, żeby Aleje Jerozolimskie, żeby w tym kształcie były. Niestety te terminy remontów średnicy przesuwały się, a nie jeden raz. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%, na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, że tak samo przejazdy przez nasze torowisko dla kierowców, dla samochodów osobowych, dla autobusów, dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego też będzie komfortowy. I że będziemy mieli mniej więcej dekadę, kiedy nic nie będziemy musieli robić, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy. Odcinki, które są poddawane tak dużym obciążeniom ze względu po prostu na zwykły ruch tramwajowy intensywny, w naszej ocenie one muszą być remontowane częściej niż co 20 lat. Ja byłbym bliżej okresu między 10 a 15 lat, kiedy trzeba ponawiać naprawy główne na tych krytycznie obciążonych odcinkach. Czyli my mówimy, że robiąc remont teraz, dojdziemy i zakładając, że na początku lat 30., w pierwszej połowie lat 30. PKP PLK wejdzie na remont średnicy, to dojdziemy do momentu, w którym i tak jakieś naprawy pierwsze w Alejach Jerozolimskich trzeba byłoby znów zaczynać. Jeszcze raz to podkreślę ze względu na wyeksploatowanie tego odcinka. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na Moście Śląsko-Dąbrowskim, zwłaszcza w jednym konkretnym miejscu, w którym konstrukcja mostu ze względu na wiek, po prostu na wiek, uległa już dosyć poważnej degradacji i wymaga dość szybkiej naprawy. Czyli to jest remont, który planujemy na najbliższą przyszłość, mam na myśli przyszłe lata. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do jakby terminu zużycia technologicznego. Jak Państwo się domyślacie, nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym, nikt w mieście nie da nam zgody i całkowicie słusznie, ja się z tym całkowicie zgadzam, na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego, Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku, bo otworzy nam to pole po uzgodnieniach ze wszystkimi innymi jednostkami miejskimi i władzami miasta na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę. Stawiamy sobie, proszę Państwa, bardzo ambitne zadanie, bo mamy okno czasowe dwumiesięczne. Mamy czerwiec, lipiec i ewentualnie, znaczy dwa dodatkowe weekendy sierpniowe na przeprowadzenie całości prac na 6 km toru pojedynczego. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. To jest bardzo długi odcinek. Obiekt, na którym będziemy wykonywać znaczną część prac, czyli wiadukt Mostu Poniatowskiego, jest obiektem, szukam odpowiedniego słowa, bardzo wymagającym. Przez 2 miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od Placu Stankiewicza do Ronda de Gaulle'a i odcinkowo powymieniać szyny na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te 2 miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te 2 miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami na długim ciągu. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robimy to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w 2 miesiącach. Żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały 3 zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie 2 podwykonawców. Prawdziwy, taki widoczny przez mieszkańców i odczuwalny przez mieszkańców start remontu to 30 maja, sobota, kiedy wstrzymujemy ruch tramwajowy i już z pełnym impetem wszystkie jednostki, podmioty, osoby, sprzęt zaangażowane w remont wchodzą na plac budowy i rozpoczynają pracę praktycznie na całej długości. Założenie nasze jest takie, że mobilizacja naszych pracowników i pracowników naszych podwykonawców będzie widoczna na całej długości. Koniec tego remontu zaplanowaliśmy na początek sierpnia. Chcemy, żeby od pierwszych dni sierpnia ruch tramwajowy został przywrócony. Z jednym małym zastrzeżeniem. Wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje już będą po Alejach Jerozolimskich jeździć. Tylko przez 2 weekendy dodatkowe sierpniowe może się zdarzyć tak, że tramwaje nie będą jeździć, po to, żebyśmy te ostatnie opóźnione urządzenia wyrównawcze mogli w odpowiednie miejsce wstawić.
10: Paweł Młodan, Zarząd Transportu Miejskiego. Na wstępie chciałem podkreślić, że jakby wraca zgodnie z harmonogramem ciąg towarowej, czyli już jakby w stałym układzie mamy towarową i na dzień 30 maja jedynym jakby ciągiem będzie zamykane Aleje Jerozolimskie. Oczywiście później dalszy harmonogram będzie jakby na bieżąco, będziemy też Państwa informować. Natomiast co planujemy zorganizować? Przede wszystkim tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do placu Starnkiewicza, o tym co Pan Prezes wspominał, wiodące jakby z kierunków centralnych Bemowa i Alei Krakowskiej, PUSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25, uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gosławka przez Pragę i przejeżdżające przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej Aleje Krakowskiej do pętli PUSR Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła Kawęczyńską Bazylikę z Gosławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33 planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg Filtrowej, Nowowiejskiej, ulicą Grójecką i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane na przystankach w Szczytach co 2 minuty, między Szczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w sobotę, niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158. Dlaczego linię 158? Bo ona podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158. Linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut. No i jeśli chodzi o komunikację autobusową, to ostatnia rzecz to jest linia 521. Nazywamy ją Z21. Przekierowujemy ją. Oczywiście linia 521 kursuje z pomiędzy Falenicą a Dworcem Centralnym normalnie. Uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużono od wiatraczny do Waszyngtona, do Stadionu Narodowego, co dzięki temu mieszkańcy też, bo pamiętamy o utrudnieniach jeszcze na linii Otwockiej, dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Gosławia, do bezpośredni dojazd i przysiadkę na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą, większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
9: Proszę Państwa, jedną z takich rzeczy, które będą najbardziej uciążliwe dla mieszkańców w trakcie naszego remontu, to jest oczywiście organizacja ruchu kołowego. W ramach tych czasówek wprowadzamy po raz pierwszy na tak dużą skalę tak zwaną dynamiczną organizację ruchu. W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest rondo 40-latka, od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ryzyka, których możemy się ewentualnie spodziewać na projekcie, zwłaszcza wiadukt, jest obiektem specyficznym, konstrukcją leciwą. Jest ryzyko, że stan niektórych elementów obiektu konstrukcji mostu będzie gorszy niż uważamy, że powinien być. Zwłaszcza chodzi o betonowe elementy konstrukcyjne. Może się też okazać, że wykonawca po stronie Zarządu Dróg Miejskich, ten, który będzie naprawiał dylatację według opracowanej przez siebie specjalnej technologii, on napotka na jakieś problemy z dylatacją, które spowodują jakiś problem techniczny, którego dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Trzecie wreszcie ryzyko, które raz, dwa, trzy razy nam się w trakcie naszych prac remontowych objawiało, to jest ryzyko pogodowe. Też może się zdarzyć.
1: Już 1 czerwca plac Defilad zamieni się w arenę światowego sportu. W Warszawie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przez tydzień najlepsi zawodnicy i zawodniczki globu będą walczyć o medale w samym centrum stolicy. Na placu Defilad powstała specjalna arena budowana od podstaw, a obok niej sportowe miasteczko z koncertami, strefami kibica i dodatkowymi boiskami dostępnymi dla mieszkańców.
11: Ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych atrakcji, 7 dni wielkich emocji i dosłownie kilkaset godzin, które musicie spędzić razem z nami.
1: Zachęca Jakub Głogowski z Polskiego Związku Koszykówki. Impreza potrwa do 7 czerwca.
0: Magazyn muzyczny.
12: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
12: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
12: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
1: Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

a te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gry sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Magazyn muzyczny.
2: W studiu Radia SK2 Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam cię serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć, cześć.
2: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
3: Tak, tak światowo, wiesz.
2: Dlaczego?
3: Tak wygląda fajniej, powiedzmy, niż takie normalne SZ.
2: Tomasz, ach Tomasz, ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
3: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział.
2: Mhm. Czy możemy poznać ciebie od początku? Jakim jesteś facetem?
3: Urodziłem się...
2: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W tak. Które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
3: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach w większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są. Czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
2: Lubisz piosenkę Tilaw? Warszawa?
3: Kocham, kocham.
2: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
3: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
2: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
3: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenia muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
2: Bardzo tam gryźli.
3: Tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od Teo.
2: Dla ciebie liczy się praktyka.
3: Tak myślałem wtedy. Mhm. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie, więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
2: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
3: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
2: Dużo śpiewać.
3: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
2: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
3: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą.
1: Tak.
0: Na takiej scenie, że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo
0: byłeś
1: dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, co
0: krótko,
1: prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. I jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu Piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim, no my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przemawia i dla mnie to jest najważniejsze, żeby to miało sens i to było dobre po prostu. Jeśli

0: Ty też tak masz. 13 marca 2021 rok. Podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
1: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
0: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim. Tą drogą już szedłeś sam.
1: To było na początku dla mnie bardzo trudne. Ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego. Każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała. Mhm. I ostatecznie...
0: Pomagaliście sobie nawzajem.
1: Tak.
0: Uzupełnialiście swoje jakieś braki.
1: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
0: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
1: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem. I...
0: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
1: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miało swój koniec. A cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach. Na Wspólnej czy Klan. I zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem, mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Mhm. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Powiedz,

0: Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: I Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im? Słuchałeś ich?
1: No
0: co wyszło ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, no, piszę o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to jest...
0: Historia już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja no, nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny jesteś.
1: Skromny, no to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk, zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022. Tak. Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak, to zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi, o tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w For Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe, ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a stany lękowe...
0: Nie miałeś
1: lękowe...
0: jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja,
0: stany lękowe.
1: Mhm. To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi, w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie, także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców i akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, mm-hmm. którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w takim największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich korzystamy.

0: No cóż, byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Dnie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Mm-hmm. Spróbuj tak.
1: I krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie no, ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także no, to bardzo trudny moment dla mnie i napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, żeby jesteś słaby czy coś.

0: Telaun to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji, ich festiwalu, który się tam nazywał Na Wocie per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle paru dwóch słów. Buonasera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast, jeżeli chodzi o Not Alone, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie. To w ogóle, występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? Jakby, no jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem, wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który tak. Nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. Z pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized
1: ciekawe,
0: luggage.
1: Może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś mi się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Okay. Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje. Ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz. Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz. Piszemy przez S. Tomasz. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję
0: cześć.
1: Bardzo, cześć.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział pierwszy. Czerwone gitary. Anno Mario, nie zadzieraj nosa. Trójmiejski tygiel muzyczny. Mówimy czerwone gitary, a myślimy Seweryn Krajewski. Chociaż lidera istniejącej do dziś grupy nie ma w jej składzie od 1997 roku. Wielbiciele zespołu nigdy też nie zapomnieli, jaką rolę w jego dziejach odegrał Krzysztof Klęczon, mimo że odszedł z formacji po 5 latach wspólnej działalności. Jednak grupa zapewne nigdy by nie powstała, gdyby nie śpiewający gitarzysta Jerzy Kosela. Należał do składu zaledwie przez 2 lata, ale wracał w jej szeregi jeszcze 3-krotnie. Zespół był jednak jego projektem, a Kosela bardzo konsekwentnie realizował swoje plany. Grupa powstała w Gdańsku, gdzie na początku lat 60. miała miejsce wręcz eksplozja talentów muzycznych. Nie tylko zresztą w Grodzie Neptuna, gdyż zespoły młodzieżowe powstawały także w Gdyni i Sopocie. Z tego powodu uważano Trójmiasto za kolebkę polskiego big beatu. W marcu 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy Rhythm and Blues i właśnie ta data uważana jest za początek polskiego rocka. W Gdańsku rozpoczęli działalność Czerwono-Czarni, a w Gdyni Niebiesko-Czarni. W Trójmieście debiutował także Czesław Niemen, który początkowo trafił do Niebiesko-Czarnych. Z grupą tą byli też związani Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon. Nie bez przyczyny największą rolę w powstaniu europejskiego rocka odegrały Liverpool i Hamburg. Duże miasta portowe były odwiedzane przez tysiące marynarzy z całego świata, co miało decydujące znaczenie w kwestii przepływu i wymiany nowych trendów muzycznych. Poza tym członkowie załóg statków podczas pobytu w porcie zawsze lubili się zabawić, a do tego potrzebowali lokali z wyszynkiem i muzyką na żywo. Także w Trójmieście był znacznie łatwiejszy dostęp do płyt zachodnich wykonawców, które mimo horrendalnych cen znajdowały nabywców. Poza tym, od czego słynna pomysłowość Polaków? Skoro do kraju trafiały wydawnictwa z zachodu, zaczęły powstawać niewielkie prywatne firmy kopiujące poszczególne przeboje na pocztówki dźwiękowe. Odtwarzano je na gramofonach. Jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. O stereofonii nikt jeszcze wtedy nie słyszał, ale w zamian nośniki były relatywnie tanie. Początkowo rejestrowano na nich tylko jeden utwór, potem produkowano pocztówki z dwiema piosenkami. Oczywiście takimi drobiazgami jak prawa autorskie nikt się nie przejmował. Było to klasyczne piractwo, podsumował Wojciech Mann, ale usprawiedliwiam je z uwagi na pożytki z niego płynące. Dzięki prywaciarzom pocztówkowym melomani mogli zaopatrywać się w substytut prawdziwych płyt gramofonowych z ulubionym repertuarem. Nieuświadomionym wyjaśniam, że pocztówki były nośnikiem podłej jakości dźwięku, zapisanego na tworzywie pokrywającym widokówkę albo wizerunek pięknego kwiatu. W środku była dziurka i po umieszczeniu na przykład zdjęcia Wawelu na talerzu gramofonu z głośnika chrypiał Elvis Presley. Jeszcze większą rolę odgrywały zachodnie rozgłośnie muzyczne z legendarnym Radiem Luksemburg na czele. Na początku lat 60. stacja kierowała swoją ofertę do młodych słuchaczy, emitując bezpośrednio z płyt muzykę z czołówek list przebojów. Program nadawano na falach długich i średnich, dzięki czemu audycji najlepiej słuchało się w Polsce po zmroku, co było jednocześnie najlepszym czasem antenowym. Z tego też powodu po latach Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfekt, śpiewał w autobiografii Był Luksemburg, chata, szkło, co doskonale oddawało nastroje panujące wśród ówczesnej polskiej młodzieży. Na początku lat 60. znany z tej piosenki wiatr odnowy przestał wiać, a w dorosłość wkraczało pokolenie niepamiętające wojny. Młodzi ludzie nie chcieli już dźwigać bagażu ideologicznego, który nachalnie oferowano im podczas szkolnych akademii. W zamian pragnęli żyć i się bawić. Wszelkie mody muzyczne, które przyszły z zachodu, miały posmak zakazanego owocu, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wprawdzie władze oficjalnie zwracały się przeciwko imperialistycznej zgniliźnie moralnej, jednak jazz i rock uznawano za swoisty wentyl bezpieczeństwa. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Polska młodzież miała śpiewać polskie piosenki, natomiast sam styl muzyczny nazwano mocnym uderzeniem, czyli big beatem. Nazwa rock'n'roll nie była tolerowana. Jednak nakaz śpiewania wyłącznie polskich piosenek nie do końca był przestrzegany. Wprawdzie niemal każdy początkujący zespół usiłował komponować własne utwory, ale w repertuarze dominowały przeboje z zachodu. Elvisa Presleya, Cliffa Richardsa, The Beatles, Rolling Stones, Animals i innych. Często z polskimi tekstami, gdyż angielska wymowa naszych wokalistów bywała problematyczna, a poza tym starano się nie zaogniać sytuacji. W pierwszej połowie lat 60. przez trójmiejską scenę muzyczną przewinęło się kilkadziesiąt zespołów. Większość z nich funkcjonowała bardzo krótko. Grupy rozpadały się i łączyły. Dochodziło do roszad, muzycy grali w dwóch lub trzech składach naraz, a w cenie byli ci, którzy dysponowali własnym sprzętem. Zapotrzebowanie na zespoły grające do tańca było wówczas znaczne. Jak wiadomo, jeżeli jest popyt, jest też podaż. W szkołach na wybrzeżu, wspominał Jerzy Kosela, także w podstawówkach, zazwyczaj w soboty odbywały się wieczorki taneczne i zabawy szkolne. Trwały 3 do 5 godzin. Współorganizowały je dyrekcje szkół i komitety rodzicielskie, których przedstawiciele ustalali budżet takich imprez. Bilet wstępu kosztował 5 zł. Uczniowie z obcych szkół płacili 2 razy tyle. Trzej panowie K. Jerzy Kosela zaczynał karierę estradową w efemerycznej grupie Elektron, a później wraz z Franciszkiem Walickim założył Niebiesko-Czarnych. Walicki, dziennikarz muzyczny nazywany ojcem polskiego rocka, to on stworzył określenie Big Beat, był opiekunem wielu początkujących grup, z Rhythm and Blues na czele, a do tego kompozytorem i autorem tekstów. Nie zawsze jednak udawało mu się znaleźć wspólny język ze swoimi podopiecznymi. Choć stworzył Czerwono-Czarnych, to po nieporozumieniach z dążącymi do większej samodzielności członkami grupy postanowił zorganizować im mocną konkurencję. Właśnie wtedy trafił na utalentowanego gitarzystę i wokalistę Jerzego Kosele. Ten miał jednak własne pomysły i wizje. Pragnął stworzyć zespół złożony z dobrych instrumentalistów i wokalistów, którego repertuar opierałby się na autorskich piosenkach. Podobnie jak to zrobili Beatlesi, którzy powoli odchodzili od grania standardów rockowych czy rock'n'rollowych. W Niebiesko-Czarnych poznał swojego rówieśnika, zdolnego gitarzystę Krzysztofa Klęczona, który dodatkowo dysponował barwą głosu nieco zbliżoną do tembru Johna Lennona. Z Niebiesko-Czarnych wywodzili się także Bernard Dornowski, gitara, i Henryk Zomerski, gitara basowa. Natomiast za bębnami miał zasiąść Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej. Wprawdzie realizował zaszczytny obowiązek jako kierownik biblioteki jednostki i muzyk zespołu wojskowego, ale oderwanie od Trójmiasta spowodowało pewne opóźnienie w realizacji projektu. Poza tym w składzie brakowało jego gitary i dlatego do formacji dołączyli bracia Tadeusz i Roman Mrozowie, co niebawem miało doprowadzić do pewnych kłopotów. Na próbach i koncertach pojawiał się także pewien mocno wyciszony młody wokalista, niejaki Seweryn Krajewski. Uczęszczał do klasy skrzypiec w średniej szkole muzycznej. Przyjaźnił się ze starszym o rok Konstantym Andrzejem Kulką. Natomiast skrzypczyk uczył się tam w klasie perkusji. Stwarzało to pewne zagrożenie dla Pięciolinii, gdyż statut placówki zakazywał uczniom brania udziału w koncertach rockowych. Zatem zdarzało się, że gdy podczas imprezy muzycznej pojawiał się ktoś z kadry pedagogicznej, grupa traciła nagle jednego z wokalistów i perkusistę, gdyż obaj salwowali się ucieczką. Dla Koseli był to jednak tylko etap przejściowy, bowiem gitarzysta traktował zespół jako swoisty poligon doświadczalny. Dążył do powołania właściwej formacji. Zależało mu na wyselekcjonowaniu muzyków, którzy są nie tylko zdolnymi instrumentalistami, lecz także będą śpiewać i komponować. Analogie z The Beatles były oczywiste. Nic dziwnego, czwórka z Liverpoolu imponowała wtedy wszystkim na świecie. Koncepcje Koseli zdecydowanie odbiegały od ówczesnych obyczajów panujących nad Wisłą. Nikt nie wyobrażał sobie koncertu, by na scenie występował tylko jeden wykonawca, bez pomocy grupy solistów, konferencjerów czy nawet bez przerywników w postaci komików, parodystów, a do tego prezentował wyłącznie własny autorski repertuar. Kosela był jednak konsekwentny i ostatecznie Czerwone Gitary powołano do życia na początku stycznia 1965 roku w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu. Miejsce, w którym zapadła ta decyzja, wybrano dość przypadkowo, a zadecydowała o tym awaria zasilania. Spotkanie miało się odbyć w niedalekim klubie Ster, wspomina Jerzy Skrzypczyk. Był to nasz sponsor, klub Stoczni Gdańskiej, czyli bardzo bogatej firmy, która nas ubierała i kupowała sprzęt. Tylko że w Sterze akurat zgasło światło. Cóż było robić? Szukaliśmy więc miejsca, gdzie można by tę kawę wypić. Okazało się, że 150 metrów dalej jest kawiarnia Krystal i tam poszliśmy, gdyż mieli kawę i światło. Co ciekawsze, na spotkaniu pojawili się także ludzie raczej nie kojarzeni później z zespołem, jak chociażby Czesław Niemen. Był także Franciszek Walicki, który nawet zaproponował nazwę grupy. Jego pomysł okazał się zresztą znacznie lepszy niż propozycja Koseli, który chciał, by formacja przyjęła nazwę Maskotki. Z kolei pomysł Walickiego nawiązywał do mody na kolorowe nazwy zespołów, a poza tym wskazywał najważniejsze instrumentarium. Inna sprawa, że jedynymi dostępnymi wówczas na rynku gitarami były czeskie Jolany, które oferowano wyłącznie w jednym kolorze, oczywiście czerwonym. Pierwszy koncert miał miejsce niewiele później w klubie stoczniowców w Elblągu. Zespół zresztą wystąpił jako Pięciolinie, gdyż doszło do pomyłki przy drukowaniu plakatów. Pewnym zaskoczeniem była natomiast wiadomość, że w gdyńskim klubie Kolejarza zapowiedziano koncert innego zespołu o tej samej nazwie, który stworzyli byli gitarzyści kapeli Tadeusz i Roman Mrozowie. Poszliśmy tam wszyscy, wspominał Jerzy Kosela, i o mało nie doszło do mordobicia. W końcu osiągnęliśmy kompromis. Zespół, w którym grali bracia Mrozowie, zmienił nazwę na Pięć Linii. Kilka dni później Czerwone Gitary pojawiły się w sopockim Grand Hotelu. W okresie zimowym przenosił tam działalność klub Non-Stop, na co dzień mający siedzibę przy ulicy Drzymały w pobliżu plaży. Było to w tym czasie jedyne miejsce w Polsce, gdzie do tańca grały zespoły big beatowe z największymi gwiazdami tamtych lat. Kiedy zaczynaliśmy grać, wspominał Bernard Dornowski, mieliśmy bardzo podgórkę. Nie można było nosić długich włosów, nie można było głośno mówić, rock and roll czy big beat. Był to jedyny klub w Polsce, w którym młodzież spotykała się w wakacje i bawiła przy muzyce granej na żywo przez zespoły rock and rollowe. To był klub na miarę światową. Współpraca z Walickim nie trwała jednak długo. Ojciec chrzestny polskiego rocka nie wyobrażał sobie zespołu bez kilku solistów czy konferencjerów. Poza tym doszło do ponownych animozji z Koselą, ponieważ także pan Jerzy był typem człowieka, który wszystko chciał kontrolować. Na przykład gdy skrzypczyk musiał uciekać ze sceny, bo na salę wkroczył jeden z jego nauczycieli, Kosela sam zasiadał za perkusją. Inna sprawa, że był typem technokraty. Opracował nawet regulamin dla zespołu, liczący 9 paragrafów i kilkanaście punktów. Uwzględnił także kary finansowe za spóźnienia lub niesubordynację, z alkoholem włącznie. I na swój sposób cel osiągnął, gdyż Czerwone Gitary uchodziły za najbardziej zdyscyplinowany zespół w Polsce. Wprawdzie Kosela zawsze twierdził, że w grupie panowała demokracja, a decyzje podejmowano większością głosów, ale jego zachowanie coraz bardziej przypominało dyktaturę. Nie chciał się z tym pogodzić Klęczon, który jako kompozytor większości materiału w coraz większym stopniu czuł się liderem. Dwóch liderów to jednak zbyt wiele jak na jedną grupę. Zwłaszcza, że niebawem pojawił się trzeci. Na miejsce Zomerskiego, który miał problemy ze służbą wojskową, do zespołu na stałe dołączył Seweryn Krajewski, który początkowo objął gitarę basową. Dużo komponował, był znakomitym wokalistą, co oprócz wielkich sukcesów wróżyło też poważne kłopoty. Historia nie jednej znajomości. Z klubem Non-Stop związane są też ważne wydarzenia z życia osobistego członków grupy, tam bowiem większość z nich poznała swoje przyszłe żony. Bernard Dornowski podczas jednego z koncertów wypatrzył w tłumie młodzieży interesującą dziewczynę. Chciał ją bliżej poznać, ale okazało się, że adorował ją także bardzo przystojny techniczny zespół. Jednak urodziwa 17-latka o imieniu Helena wybrała starszego o 5 lat muzyka, a pierwsza randka zakończyła się długim spacerem nad ranem po ulicach Trójmiasta. Następnie gitarzysta został zaproszony na śniadanie do domu swojej wybranki, gdzie gościnnie podjęła go matka dziewczyny. Okazało się to znakomitym rozwiązaniem, gdyż był nie tylko głodny, lecz także bez grosza w kieszeni. Niespełna 2 lata później Bernard poślubił Helenę. Także Jerzy Kosela znalazł swoje szczęście w Non-Stopie. Jana, jego wybranka, założyła się z koleżankami, że poderwie tego najmniej przystępnego członka zespołu. Rychło jednak okazało się, że Kosela też miał rywala, samego Zbyszka Cybulskiego. Aktor ironicznie nazywał gitarzystę bałałajkarzem, ale mimo to przegrał starcie o względy dziewczyny, czego do końca nie potrafił zrozumieć. Ostatecznie uznał jednak swoją porażkę, ale zagroził, że jeżeli Kosela skrzywdzi Janę, nie puści mu tego płazem. Inna sprawa, że muzyk i jego partnerka nie spieszyli się zbytnio z zalegalizowaniem związku. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 6 latach. W ten sposób Kosela stał się szwagrem Dornowskiego, gdyż Jana i Helena Krasówny były siostrami. Również Jerzy Skrzypczyk poznał swoją przyszłą żonę w sopockim klubie. Maria była zafascynowana perkusistą, on również darzył ją uczuciem. Znalazła się jednak życzliwa dusza, która wysyłała anonimy do matki dziewczyny. Informowano w nich, że Skrzypczyk jest bigamistą, a do tego dorobił się jeszcze gromadki nieślubnych dzieci. Z zarzutu bigami, wyjaśniał muzyk, wytłumaczyłem się łatwo. Pokazałem dowód osobisty, bez śladu matrymonialnych adnotacji. Ale jak panią matkę przekonać, że nie jestem winny ani jednego ojcostwa? Żaliłem się kolegom, na co Krzysiek Klęczon pospieszył z życzliwą radą: przyprowadź te dzieciaki, niech się jej matka przekona, że nie są podobne do ciebie. Krzysztof Klęczon także poznał swoją przyszłą żonę w Non-Stopie. Alicja Cywińska była zatrudniona w ekipie organizacyjnej klubu, a para zwróciła na siebie uwagę już w dniu pierwszego koncertu nowej grupy w tym miejscu. Gitarzysta wpatrywał się w dziewczynę, ale po koncercie nie podszedł do jej stolika. Alicja dostała jednak zaproszenie na kawę od członków zespołu. W hotelowej kawiarni, wspominała, byłam jedyną dziewczyną i kiedy siedziałam z nimi przy stoliku, miałam wrażenie, że chcą mnie poderwać. I to wcale nie Krzysztof, który był wtedy trochę dupowaty. Raczej Benek Dornowski, Skrzypczyk i Kosela. Potem pojawiły się tam 2 dziewczyny. Jedną była Jana Kras, późniejsza i do końca żona Jurka Koseli, oraz jej siostra Helena, która została żoną Benka Dornowskiego. To właśnie dla Alicji Klęczon napisał historię jednej znajomości i kwiaty we włosach. Chociaż tak naprawdę skomponował tylko muzykę, gdyż tekst napisali inni autorzy. Jednak zgodnie z zaleceniami kompozytora. Wiele osób z pewnością dobrze pamięta charakterystyczny fragment pierwszej z tych piosenek: szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Był pies, wabił się Betsy, wspominała Alicja. Krzysztof go wytrenował, żeby nosił gazetę. Jerzy Kosela, który napisał tekst, oparł go na szczegółach naszej znajomości. Właściwie każda z tych piosenek, z którymi się utożsamiam, była napisana dla mnie. Zresztą autorzy znali nas osobiście, także bardzo często nasza znajomość stanowiła kanwę tekstu. Początkowo tekst historii jednej znajomości miał stworzyć Marek Gaszyński, ale Kosela stwierdził, że sam zrobi to lepiej. Muzyka i słowa powstały w odstępie kilku miesięcy, a jedynym fragmentem napisanym przez kompozytora jest słynne siala la la la la, otwierające każdą zwrotkę. Trudno by w tym miejscu nie nasunęły się skojarzenia z piosenką Baby It's You z debiutanckiej płyty The Beatles. Można wręcz mówić o inspiracji, chociaż utwór nie był autorstwa liverpoolskiej czwórki. Jednak John Lennon i jego koledzy odcisnęli na nim zdecydowane piętno. Natomiast humorystycznym akcentem jest tu fakt, że wspomniany pies nosił w pysku gazetę będącą organem prasowym KWPZPR w Gdańsku. Dziwne, że żaden cenzor nie uznał tego za skandal i piosenka bez większych problemów ukazała się w marcu 1966 roku na trzeciej epce, czwórce podwójnym singlu zespołu, a potem na pierwszym longplayu. Obecnie uważana jest przez melomanów za jeden z utworów stryptyku o nadmorskiej miłości, w skład którego wchodzą jeszcze Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Spacer dziką plażą Stana Borysa. Gdy jeden z autorów niniejszej książki, jeszcze jako licealista, po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, to jako romantyczny i wrażliwy młody człowiek był święcie przekonany, że fraza o psie niosącym w pysku głos wybrzeża dotyczy szumu fali wiatru, że jest to poetycka przenośnia, a zwierzak zanosi się radosnym szczekaniem z powodu pięknych okoliczności przyrody. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że autorowi tekstu piosenki chodziło o partyjną gazetę. Alicja i Krzysztof pobrali się w Katedrze Oliwskiej w Boże Narodzenie 1967 roku.

zgodził się Benek Dornowski. Alicja i Krzysztof uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozłączyła ich dopiero przedwczesna śmierć gitarzysty. Natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczne okazało się życie osobiste Seweryna Krajewskiego. Przez 2 lata był związany z Urszulą Sipińską. Plotkowano nawet o ich ślubie. Potem spotykał się z Ireną Jarocką, ale i ta znajomość nie przetrwała. Być może zdecydował o tym fakt, że Krajewski doczekał się wówczas córki z 18-letnią fanką. Przez lata nie chciał jej uznać. Ostatecznie jednak sąd w 1976 roku potwierdził jego ojcostwo i zasądził alimenty. Kilka lat temu muzyk podważył te ustalenia, powołując się na testy DNA. Sprawa do dzisiaj nie znalazła rozstrzygnięcia. W 1974 roku Krajewski poślubił młodszą o 8 lat Elżbietę. Ale małżeństwo nie przetrwało rodzinnej tragedii. Gdy w 1990 roku w wypadku samochodowym zginął ich młodszy syn Maksymilian. Małżonkowie przez lata pozostawali w separacji i ostatecznie rozwiedli się w 2017 roku. Na szczycie. Kosela mógł być dyktatorem, ale miał też znakomity zmysł organizacyjny. Doskonale wiedział, jaki przekaz kierować do młodzieży. Slogan reklamowy, że grupa gra i śpiewa najgłośniej w Polsce, był prawdziwym strzałem w dziesiątkę, chociaż ze względów cenzuralnych został poprawiony. Początkowo brzmiał bowiem, że czerwone gitary grają i drą się najgłośniej. Grupa szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos, do czego przyczyniły się pierwsze nagrania radiowe. Dokonano ich w maju i we wrześniu 1965 roku, a ich emisja zapewniła formacji zainteresowanie fanów w całej Polsce. Utrwaliły je 3 czwórki, które ukazały się w okresie od listopada 1965 do marca następnego roku. Zespół grał także wiele koncertów w kraju, czego przykładem jest 3-miesięczna trasa po miastach i miasteczkach 10 województw. Członkowie kapeli nigdy zresztą nie ignorowali nawet niewielkich miejscowości, co jeszcze bardziej podnosiło ich popularność. Jednak najważniejsza chwila nadeszła w październiku 1966 roku, gdy zespół zarejestrował materiał na swój pierwszy long play. Podobno zadecydował o tym fortel Jerzego Koseli. Ten człowiek miał jednak głowę na karku i wiedział, jak z niej korzystać. Czerwone gitary grały od 2 lat, wspominał Jerzy Skrzypczyk, i w związku z tym obejrzały nas setki tysięcy ludzi. I ci ludzie zaczęli do nas pisać prośby o nasze piosenki, o nagrania. Skąd je wziąć? Przecież nie my decydowaliśmy o nagraniu longplaya. Wtedy cwany lisek Jurek Kosela zebrał te wszystkie listy do worka i wysłał to do dyrektora polskich nagrań. Gdy ten zobaczył, że święty Mikołaj przyniósł mu 13 kg listów, a wszystkie dotyczyły nagrań, łaskawie zezwolono nam nagrać płytę. Mieliśmy na to 2 dni. Obecnie wydaje się, że nagranie płyty w 2 dni jest niemożliwe, ale wówczas technika nie była jeszcze tak skomplikowana. Zamiast wielośladów, tylko wąska taśma w 2-ścieżkowym magnetofonie. W efekcie na 1 ścieżkę nagrywano podkłady muzyczne, a na 2 partie wokalne. Całość wyglądała bardzo prymitywnie, ale warto pamiętać, że w podobny sposób 4 lata wcześniej Beatlesi rejestrowali swój debiutancki album. Zajęło im to zresztą jeszcze mniej czasu, gdyż uwinęli się w zaledwie 10 godzin. Czasy wielomiesięcznej pracy w studiu nagraniowym miały dopiero nadejść. Szybkie tempo pracy czerwonych gitar może wzbudzać uznanie, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że album ukazał się już po 2 miesiącach. To było coś wyjątkowego, gdyż dotychczas takiej sprawności wydawniczej gospodarka socjalistyczna jeszcze nie zanotowała. Inna sprawa, że starano się zdążyć przed gwiazdką, bowiem zbliżające się Boże Narodzenie miało wywindować sprzedaż. Nie obyło się jednak bez pewnego humorystycznego akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej znana z produkcji prochu, amunicji i materiałów wybuchowych, a płyty, które tam powstawały, nosiły logo Pronitu. Ich dystrybucją zajmowały się Polskie Nagrania, a później także inne przedsiębiorstwa państwowe – Wifon, Ton Press. Jak przystało na płytę powstałą w zakładzie o tak specyficznej specjalizacji, materiał zamieszczony na niej był prawdziwie wybuchowy. Czy zresztą mógł być inny, skoro zarejestrował go zespół grający i śpiewający najgłośniej w Polsce? Longplay otrzymał tytuł To właśnie my i zawierał 14 utworów, które łącznie trwały niespełna 40 minut.
5 piosenek Krajewskiego,

0: Klęczona, Po jednym Koseli i Dornowskiego oraz utwór niezwykle wówczas popularnego w kraju włoskiego piosenkarza Marina Mariniego, znany z przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. Do tego jeszcze dwa, pod którymi wspólnie podpisali się Krajewski i Klęczon, a najwięcej tekstów obok Koseli napisał Marek Gaszyński. Płyta okazała się największym hitem w dotychczasowych dziejach polskiej fonografii. Jej pierwsze wydanie rozeszło się w nakładzie 175 tysięcy egzemplarzy. Pierwsze pęknięcie. Gdy fani szturmowali sklepy muzyczne, by zakupić debiut płytowy zespołu, kwintet Czerwone Gitary zamienił się w kwartet. Na odejście zdecydował się bowiem jego założyciel Jerzy Kosela. Uznał, że jego obecność w składzie stała się zbędna i 10 dni po wydaniu pierwszego longplaya ogłosił swoją rezygnację. Zrobił to zresztą jak najbardziej oficjalnie, wręczając Dornowskiemu, będącemu sekretarzem formacji, pisemną dymisję z funkcji kierownika grupy i jej członka z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pan Jerzy zawsze przywiązywał wagę do spraw formalnych. Faktycznie pozostał w składzie do 20 marca następnego roku, kiedy to w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił na estradzie z zespołem. Od tamtej pory koncentrował się już na innych projektach. Trudno jednoznacznie wyjaśnić przyczyny decyzji Koseli. Jedną z nich był zapewne konflikt z Klęczonem, któremu zarzucał niepoważne traktowanie spraw organizacyjnych. Czarę goryczy przepełniły dwa koncerty odwołane w grudniu 1966 roku z powodu sprzeciwu gitarzysty. Klęczon nigdy nie ukrywał, że nie podoba mu się, iż Kosela, jako kierownik zespołu, dostaje wyższe stawki niż reszta grupy. Poza tym nie aprobował dyscypliny narzuconej zespołowi przez pana Jerzego. Miał duszę rockmana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zdecydowanie wolał luz i improwizację, a nie sztywne ramki regulaminów. Natomiast gdy do grupy dołączył Krajewski, stało się jasne, że to właśnie rywalizacja między nimi będzie tam motorem napędowym. Jednocześnie Klęczon nabrał też zwyczaju, by negować wszystkie decyzje kierownika kapeli. Nie analizował ich, nie chciał dyskusji, tylko sprzeciwiał się dla samej zasady. Rozkwitał twórczo i czuł się przez kolegę bardzo skrępowany. Natomiast pan Jerzy tylko grał i powoli zamieniał się w biurokratę. Miałem do wyboru trzy możliwości, tłumaczył po latach Kosela. Usunąć Klęczona z zespołu, znosić to wszystko dalej albo odejść. Gdybym usunął Klęczona, to miałby do mnie żal do końca życia, lecz zespół bez niego dałby sobie radę. Na tyle dobrze komponował już Krajewski. W sytuacji drugiej chyba bym zwariował. Zresztą wtedy wyrosły mi pierwsze siwe włosy. No i wybrałem trzecie wyjście. Pozostali członkowie grupy mieli na ten temat własne zdanie, a każdy z nich inaczej tłumaczył przyczynę odejścia Koseli. Krajewski uważał, że szef zrezygnował z powodów muzycznych, gdyż nie sprawdzał się jako gitarzysta i zaniżał poziom. Podobno Klęczon ostro go strofował, twierdząc, że chyba już dosyć tego kiepskiego grania. W efekcie Kosela miał zostać psychicznie zmuszony do tego, by odejść, gdyż Klęczon miał odwagę, by mu powiedzieć, że jest za słaby. Inne zdanie wyrażał Jerzy Skrzypczak. Nie sądzę, żeby Kosela odszedł ze względów muzycznych. Na gitarze dawał sobie radę, nawet z Klęczonem prowadzili udane gitarowe dialogi. Przyczyną był natomiast jego pozamuzyczny konflikt z Klęczonem. Krzysiek mówił, nie będę płacił na te pierdolone fundusze. Klęczon trochę czasami się spóźniał na próby, to też Kosele denerwowało. Zaczął estradowo i kompozytorsko dominować, ale Kosela nie był o to zazdrosny. Krzysiek był wybuchowy, gwałtowny, ale gniewał się tylko przez 15 minut. Potem przepraszał i zapominał, a Kosela był bardziej pamiętliwy. Chyba jednak nie do końca, gdy bowiem w czerwcu 1994 roku zorganizowano koncert poświęcony muzyce zmarłego 13 lat wcześniej Krzysztofa Klęczona, pojawił się na estradzie, jako jedyny z członków Czerwonych Gitar. Jerzy Kosela po odejściu od macierzystego zespołu założył własną grupę, bez większego powodzenia. Był też promotorem innych artystów. Komponował, otworzył nawet własne studio nagrań. Przez 15 lat pracował jako prezenter dyskotekowy. Niespodziewanie w 1991 roku ponownie pojawił się w składzie Czerwonych Gitar, ale dwa lata później odszedł z powodu konfliktu z Krajewskim. Jednak gdy Seweryn zrezygnował ze współpracy z grupą, Kosela znów znalazł się w jej składzie. Ostatecznie musiał jednak zrezygnować w 2016 roku ze względu na stan zdrowia. Zmarł w styczniu następnego roku.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa HD.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
4: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
3: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom, czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
4: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Mhm. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
3: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
4: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
3: I kto powiedział: Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
4: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
3: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
4: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
3: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
4: Wow.
3: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
4: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
3: Jeszcze były kasety.
4: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
3: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
4: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul, pamiętam fascynację Eryką Badu, no i na przykład naszą polską Natalią Przybysz, zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
3: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
4: Tak jest, tak jest, zdarzyło się.
3: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
4: No bardzo fajnie, ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
3: W piżamie.
4: Tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
3: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak.
3: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
4: Tak jest.
3: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
4: Mam korzenie...
3: To jest zupełnie inny nurt.
4: Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
3: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
4: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie, ale tak poza tym to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
3: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią: och, ależ wymyślisz wymyśliła.
4: Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy. Tak mi się wydaje.
3: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
4: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie, tak, dla lokalnej publiczności.
3: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2. Martyna Baranowska i jej serducho.

0: Studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający. Mhm.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała, rodzice. Dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry do moich cioć i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia SK2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze SK2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też...
0: to jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: A myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy. Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam camperwanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
1: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię, potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuję chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca. które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość, no i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste, od zawsze.
0: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
1: Przyjaciel to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam...
0: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
1: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
0: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
1: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
0: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
1: Aha.
0: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
1: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
0: Właśnie patrzę teraz, pocztówki. Masz mnóstwo dziar.
1: Mam mnóstwo dziar i
0: to jest historia z każdej twojej podróży?
1: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
0: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
1: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
0: Okej, okay. Poniżej?
1: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
0: Paluszki?
1: No, paluszki to dawno, dawno temu.
0: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
1: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, i jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
0: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
1: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
0: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
1: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
0: A kogo obserwujesz?
1: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
0: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
1: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
0: Nie ma takich fajnych fal
1: nie
0: na Bałtyku.
1: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
0: Trafić w pogodę,
1: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także
0: do żywiołu, jakim jest woda.
1: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
0: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
1: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
0: Kundelki czy coś? Czy
1: kundelki. Bywa, bywa. No, nie ukrywam.
0: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
1: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
0: Hejtowi mówimy stop.
1: Zdecydowanie.
0: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
1: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
0: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
1: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
0: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba, tak, tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole,
1: wiem,
0: to też
1: to jest tajemnica?
0: No, jaka tajemnica?
1: Nie,
0: lubimy tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, że wizytówki, nie powiedziałaś, co na nich będzie
1: napisane. W ogóle nic, tak, tak, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eskit Wam. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Mhm. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.
2: To

Martyna Baranowska, było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.